dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi cię...

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Słoneczny patrol ruszył na plażę. 13 czerwca w Trójmieście rozpoczęło działalność pierwsze miejskie kąpielisko. Ratownicy pojawili się na Sopockiej plaży przy wejściu numer 23.
2: Grzegorz Pawelec, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie.
3: Sopot zaczyna jak co roku jako pierwszy, kiedy, gdzie i o której?
2: No, wielkimi krokami zbliża się ten czas, kiedy na plażach pojawią się goście, turyści oraz mieszkańcy Sopotu spragnieni kąpieli zarówno tych słonecznych, jak i tych morskich. O tym, by ten odpoczynek był bezpieczny, zadbają ratownicy, którzy pojawią się na pierwszym kąpielisku już 13 czerwca.
3: No właśnie, które to kąpielisko, w jakich godzinach będą dostępni?
2: Jako pierwsze uruchomimy kąpielisko w Łazienkach Południowych, czyli po prawej stronie molo, na wejściu numer 23. To kąpielisko będzie czynne, jak wspomnieliśmy, od 13 czerwca do 30 sierpnia w godzinach od 9.30 do 19.00. Natomiast w okresie jeszcze do 13 września godzinę krócej, czyli do godziny 18.00.
3: A pozostałe kąpieliska kiedy i w jakich godzinach?
2: Pozostałe 6 kąpielisk zostanie uruchomionych z pierwszym dniem wakacji, czyli 27 czerwca i będzie czynne również do końca wakacji i do 30 sierpnia.
3: Czyli 23 najdłużej, najszybciej?
2: Tak. To kąpielisko wystartuje jako pierwsze. Kąpielisko na wejściu numer 23. Tam również mamy plażę dostępną dla wszystkich, czyli takie miejsce, które posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla rodziców, opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, a także węzeł sanitarny, czyli toalety, opłukiwacze. Nowością w tym roku będą również specjalne chodziki zakupione przez Mosi w Sopocie. Są to urządzenia, które ułatwiają osobom, które mają trudności w poruszaniu się, w pokonaniu plaży. Te chodziki będą dostępne na wejściu 23, czyli na plaży dostępnej dla wszystkich. Będą to 2 sztuki tego typu urządzeń. Służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom, czy chociażby osobom po urazach, które dochodzą do pełnej sprawności, a nie są w stanie jeszcze w pełni sprawnie się poruszać. Wybierając się z dziećmi na plażę, warto zadbać o ich bezpieczeństwo, a przede wszystkim o komfort. Przede wszystkim mamy tutaj do dyspozycji opaski, gdzie możemy wpisać numer telefonu do opiekuna i w przypadku zagubienia takiego dziecka służbom ratowniczym jest dużo łatwiej odnaleźć i skontaktować dziecko z opiekunem, z rodzicem. Takie opaski dostępne będą na każdym stanowisku ratowniczym. U ratowników będzie można je pobrać bezpłatnie. Dokładnie tak. Dziecko posiada opaskę na ręce, może się w niej kąpać, może plażować. Co istotne, na każdym wejściu na plażę w Sopocie znajdują się tablice, a na niej piktogram. Warto zwrócić na niego uwagę przed rozpoczęciem plażowania, bo ten prosty piktogram jest to symbol. Gruszka, statek, konik morski. One ułatwiają dziecku zorientowanie się w miejscu, gdzie się znajduje. W przypadku, gdy dziecko się zagubi, będzie mogło nawet powiedzieć: wchodziłem na plażę w miejscu, gdzie jest konik morski.
3: A sami ratownicy, macie już pełen skład, jak to wygląda?
2: Sopockie WOPR, które zabezpiecza sopockie kąpieliska w tym sezonie, wciąż prowadzi nabór na ratowników. Chętni do pracy mogą podjąć jeszcze taką wakacyjną przygodę. Z jednej strony przygoda, z drugiej strony oczywiście wielka odpowiedzialność i czuwanie nad bezpieczeństwem osób kąpiących się. Ratownikiem może zostać osoba, która ma ukończony 18 rok życia, ukończony kurs ratownika wodnego, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, no i legitymować się przynajmniej jednym uprawnieniem niezbędnym w ratownictwie. Sternik motorowodny, patent żeglarski, patent nurkowy.
1: A z Sopotu przenosimy się do Gdyni, bo tutaj koniec utrudnień na estakadzie. 2 tygodnie przed czasem drogowcy skończyli pracę na remontowanym odcinku estakady Kwiatkowskiego. O szczegółach i obowiązującym na tej trasie ograniczeniu prędkości do 50 km/h opowiedział nam Michał Felon, dyrektor zarządu Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni.
4: Zakończyły się prace na podporze przegubu, bo tak naprawdę podpora przegubu została uszkodzona i tu wykonaliśmy rozbiórkę uszkodzonych elementów przegubów, wykonaliśmy nowe zbrojenie, nowe betonowanie kluczowych elementów konstrukcji, wykonanie, montaż nowej dylatacji i dzięki temu mamy jakby odbudowany ten fragment estakady, który był uszkodzony. Koszt tego zadania to jest około 2 200 000 zł. Należy dodać, że żeby mieszkańcy i wszyscy kierujący się na estakadę pamiętali, że ograniczenie utrzymujemy na całej estakadzie 50 na godzinę i kierowcy, to jest apel do kierowców, żeby zwracali uwagę na to, żeby na całej estakadzie zachować tą prędkość. Ta prędkość jest tak ograniczona, ponieważ ten obiekt jest cały czas jakby poddawany dużym obciążeniom, głównie przez ruch ciężarowy. Z tego powodu jest to ograniczenie głównie zachowane. Od granicy, od morskiej do końca estakady, do Oburza. Jeszcze mogę dodać, że o przywróceniu ruchu zdecydowały wszelkie odbiory. Mamy pozytywne wyniki badań betonu. Został on prawidłowo związany. To dojrzewanie betonu przebiegało należycie z zachowaniem terminu, więc mamy pewność, że ten element został prawidłowo odbudowany. Wcześniejsze otwarcie było możliwe dzięki temu, że wykonawca nasz jakby tutaj dołożył wszelkiej staranności. Też negocjowaliśmy to bardzo mocno, żeby prace były bardzo intensywnie prowadzone i to się udało. Praca była wykonywana właściwie przez dwie zmiany, przez dwie brygady i dzięki temu, że ta praca była bardzo intensywnie w początkowej fazie tego remontu prowadzona, udało się wykonać ten remont z przyspieszeniem dwutygodniowym. Zawsze zakładaliśmy to, że może coś tam wyjść, dlatego ten termin był troszeczkę taki dawany na wyrost, ale dzięki temu, że te prace właśnie zostały przyspieszone, bardziej intensywne, dwie brygady pracowały non-stop, to udało się dotrzymać terminu, skrócić termin o 2 tygodnie. Na ten moment nie zakładamy żadnych remontów w najbliższym czasie. Przy okazji tego remontu i tego zamknięcia tej tymczasowej organizacji ruchu również wykonaliśmy na innej delatacji wymianę jakby taką bieżącą fartucha, który też by ograniczał w pewnym stopniu ruch, ale udało się to wykonać, więc na ten moment w najbliższym czasie nie planujemy żadnych remontów. Najbliższy czas to do końca oceny stanu technicznego, który mówi o tym, że można się na niej poruszać normalnym trybie. Do końca roku będziemy robić. Nie powinno być żadnych remontów, chyba że w jakimś miejscu wyjdą jakieś stany awaryjne, ale raczej tego nie przewiduję. Jeśli mówimy o molo w Orłowie, to mamy zabezpieczone środki na prace projektowe i do końca sierpnia ogłosimy przetarg na pracę, na projekt tak naprawdę remontu molo i wtedy jak będziemy mieli projekt remontu, to będziemy ogłaszać przetarg na wykonanie tego remontu i będzie wykonywany. Tak, kompleksowy i całościowy całego molo. Ten stan, jaki jest teraz, na pewno zostanie utrzymany do końca wakacji, tak? Tak, na samej końcówce, natomiast całe molo jest na bieżąco monitorowane i jeśli coś tam by się wydarzyło dodatkowego, no to może będziemy zmuszeni do tego, żeby zamykać jakąś kolejną część molo, ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie i molo będzie dla mieszkańców udostępnione.
1: To nie w śmieciach, a rybacy martwią się brakiem ryb. Morze Bałtyckie od wielu lat uznawane jest za jeden z najbardziej zanieczyszczonych akwenów na świecie. Zbliża się lato, zastanówmy się, co możemy zrobić dla naszego morza, mówi Olga Sarna z Fundacji Mare.
5: Olga Sarna, Fundacja Mare. 8 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Oceanów i to także świetny moment, żeby pomyśleć o Bałtyku, który jest częścią oceanu, wszechoceanu, ponieważ wszystkie wody na świecie są ze sobą połączone. Bałtyk boryka się z wieloma problemami. Takim głównym problemem Bałtyku i w zasadzie wszystkich ekosystemów są postępujące zmiany klimatu i zmiany te są bardzo bardzo widoczne na Bałtyku, szczególnie jeśli chodzi o znacznie podnoszącą się temperaturę wody. I Bałtyk jest jednym z najszybciej ocieplających się ekosystemów morskich na świecie ze względu na swoje specyficzne położenie i uwarunkowania. Ten wpływ podnoszącej się temperatury wody z kolei przenosi się na wiele innych czynników i zagrożeń Morza Bałtyckiego. Tutaj do takich przykładów można zaliczyć m.in. dorsza i to, że dorsz w Bałtyku niestety wymiera, ponieważ jest to ryba zimnolubna i nie jest w stanie już w tak ciepłej wodzie funkcjonować i rozrastać się do takich rozmiarów i takiej liczebności stada jak w przeszłości. Kolejnym takim aspektem podnoszącej się temperatury wody jest dodatkowo korzystne warunki dla zakwitów sinic. Tutaj też spływ zanieczyszczeń z lądu, więc taka pożywka, substancje odżywcze, które odżywiają glony i dodatkowo cieplejsza woda powodują, że tych zakwitów mamy coraz więcej, a to przekłada się na to, że te glony w momencie obumierania opadają na dno i tam pochłaniają tlen i wydzielają siarkowodór i w ten sposób powstają przy dnie Bałtyku strefy martwe, które w tej chwili pokrywają już około 20% dna Morza Bałtyckiego, czyli są to takie strefy, w których po prostu nic nie jest w stanie żyć. No i to są takie najbardziej może przejrzyste objawy zmian klimatów i to, co już obserwujemy na Morzu Bałtyckim. I tutaj też każdy z nas może przyczynić się do tego, aby morze miało się lepiej i morze czuło się lepiej, nie tylko w dni oceanów, ale przez cały rok. I jest to też kwestia naszych codziennych decyzji i podejmowania ich w sposób świadomy. Jest to ograniczenie, w ogóle ograniczenie naszej konsumpcji, ograniczenie jednorazowego plastiku, ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń, na przykład z łodzi rekreacyjnych, ograniczenie hałasu podwodnego, kupowanie produktów pochodzących z upraw ekologicznych. Tutaj właśnie to między innymi nawozy stanowią to zanieczyszczenie dodatkowo dokarmiające glony, więc tych rzeczy takich na co dzień naprawdę każdy z nas może zrobić dużo. Warto też pamiętać, że przyczynić się do ochrony Bałtyku możemy gdziekolwiek jesteśmy, ponieważ cały teren Polski leży w zlewni Bałtyku, więc nie ma tutaj znaczenia, czy jesteśmy nad morzem na wakacjach, czy jesteśmy w górach, ponieważ to, co na przykład wyrzucimy na ziemię, czy spuścimy w toalecie, to docelowo może spłynąć do morza. Więc tutaj myślę, że taką najprostszą rzeczą, naprawdę, którą niestety nadal musimy powtarzać, jest: nie śmiećmy, zbierajmy swoje śmieci, nie zostawiajmy ich w przyrodzie, nie kiepujmy papierosów na ziemię. To nadal są najczęściej znajdowane śmieci na plażach Bałtyku, ale nie tylko, właściwie na całym świecie. Bądźmy uważni i czujni na to, jak nasze zachowania wpływają na przyrodę i pamiętajmy to, że te nasze śmieci, one nigdy z tej przyrody nie znikną. One się jedynie rozdrobnią i pozostaną w ekosystemie. Zwierzęta i różnego rodzaju organizmy mylą je z pokarmem i tutaj w ten sposób upośledzone jest ich odczuwanie głodu. Niestety w ten sposób po prostu umierają z głodu, bo zamiast jeść normalne jedzenie, jedzą plastik. To się dzieje zarówno na lądzie, jak i przede wszystkim w morzach. Mamy badania potwierdzające to, że w zasadzie wszystkie ssaki morskie czy ptaki morskie mają w żołądkach plastik. Więc warto o tym pamiętać każdego dnia, nie tylko z okazji Dnia Oceanów, ale dzisiaj specjalnie właśnie w tym wyjątkowym dniu zachęcam do tego, żeby pomyśleć o morzu i pomyśleć o naszym połączeniu z morzem i o tym, co każdy z nas może zrobić, aby stan tego morza był lepszy.
6: Sporym problemem jest także fakt, że na dnie Morza Bałtyckiego nadal spoczywają tysiące wraków i dziesiątki tysięcy ton amunicji chemicznej. Najwięcej broni zatopionej jest w okolicy Bornholmu. Masowe wydobywanie tej broni jest wysoce ryzykowne, dlatego eksperci skupiają się na jej monitorowaniu i badaniu metod bezpiecznej neutralizacji.
0: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Tu kluczem do sukcesu i długiego życia jest profilaktyka. Czerniak to jeden z najczęściej diagnozowanych i najgroźniejszych nowotworów skóry. Należy jednak pamiętać, że w pierwszym stadium na wyleczenie ma szansę nawet 90% pacjentów. Jak często więc należy się badać, które znamiona mogą być tymi niebezpiecznymi? I o czym pamiętamy, wybierając się na plażę? O tym z dermatolog Kamilą Poborcą porozmawiałyśmy w jej sopockim gabinecie. Czerniak to jest rak, z którym możemy wygrać.
7: Jak najbardziej, o ile jest on wykryty na wczesnym stadium. Chciałabym podkreślić, że nowotwory skóry są najczęściej występującymi nowotworami w rasie białej. Czerniak jest on najbardziej złośliwy z nowotworów skóry i niestety wykrywalność w Polsce ciągle wzrasta. I tutaj kłania się dermatolog. Dermatolog to nie jest tylko lekarz od trądziku, tak jak większość populacji pytana odpowiada. Dermatolog właśnie zajmuje się też wykrywaniem tych nowotworów skóry, w tym również właśnie najbardziej złośliwego czerniaka. Dlatego też zalecam, aby każdy z nas badał się przynajmniej raz w roku jako taką profilaktykę wykrywania nie tylko czerniaka, ale wszystkich nowotworów skóry. W przypadku, kiedy dana osoba ma bardzo dużo znamion, czyli mówimy tak powyżej 200, zalecamy, żeby ta osoba badała się jednak dwa razy do roku. Zwłaszcza wtedy, kiedy mamy czynniki ryzyka. Do tych czynników ryzyka należy przede wszystkim promieniowanie ultrafioletowe. Jeżeli dana osoba dużo opalała się w życiu, nie używała filtrów, korzystała z solariów, to jednak zalecamy, aby taka osoba badała się dwa razy do roku.
3: No właśnie, jak wygląda takie badanie?
7: No właśnie, wszyscy tak boją się, co to jest za badanie. To badanie jest nieinwazyjne. Przychodzimy do lekarza i lekarz dermatolog ma taki swój internistyczny stetoskop, który nazywa się dermatoskopem. To jest szkiełko, które powiększa nam zmianę około 10 do 40 krotnie i badając pacjenta jesteśmy w stanie określić, czy dana zmiana zalicza się do tak zwanych znamion podejrzanych, czy też nie. Mamy do tego oczywiście odpowiednie skale. Taka lampka, powiększając nam znamie, pokazuje jej zarysy, jej morfologię, jej kolor, jej jednolitość bądź jego brak. I na tej podstawie my kwalifikujemy pacjenta do wycięcia znamienia bądź nie. I tu w zależności od tego, czy dany dermatolog jest dermatochirurgiem, czy nie, może taką zmianę na jednym spotkaniu też pacjentowi usunąć. I tu tak jest właśnie u nas w klinice, ponieważ ja również jestem dermatochirurgiem. Takie badanie i jednoczesne wycięcie znamienia odbywa się na jednym spotkaniu.
3: No właśnie, często jest tak, że przechodzimy obojętnie wobec takich znamion, bo widzimy jakiegoś małego pieprzyka, mówimy sobie, a to tylko pieprzyk.
7: No właśnie, to tylko pieprzyk albo aż pieprzyk. Większość pacjentów zgłasza się, właściwie 9 na 10 pacjentów zgłasza się z dużymi znamionami, które są najczęściej łagodne. Bo jak my sobie patrzymy, ojej, coś mi tutaj urosło i to jest takie duże, chropowate, nie podoba się, to najczęściej są właśnie zmiany łagodne. A te małe znamiona, na które my nie zwracamy uwagi, to niestety najczęściej są te najbardziej podejrzane zmiany.
3: Jak to jest, kiedy przychodzi pacjent do ciebie, do gabinetu, mówi, wie pani co, no tutaj coś mi takiego małego wyrosło, ale to pewnie, no wiadomo, nic się nie stanie. A ty nagle badasz i się okazuje, ups.
7: Jeżeli okazuje się, że ups, czyli kwalifikujemy taką zmianę do znamion tak zwanych podejrzanych, ja proponuję zawsze pacjentowi na tym samym spotkaniu, tłumaczę, że jest to zmiana podejrzana, jest to zmiana atypowa, która mi się nie podoba i im szybciej zadziałamy, tym lepiej, tak? Wycinamy to znamie na jednym spotkaniu, wysyłamy do badania histopatologicznego i takie badanie pokazuje nam, czym to jest, w jakim jest stadium i co robimy z tym dalej.
3: Ale są osoby, które boją się przyjść do lekarza, które boją się tej profilaktyki i to chyba jest największy błąd.
7: Dokładnie. Przede wszystkim strach przed lekarzem, przed tym, co będzie. Strach w ogóle przed chorobą, tak? No to jest właśnie, to jest duży problem psychologiczny. Natomiast my organizujemy bardzo dużo akcji takich profilaktycznych. Jeździmy tutaj po Trójmieście. Odbywa się to raz w roku w Gdyni, gdzie stoi autobus organizowany przez Akademię Medyczną i można się, że tak powiem, ze spaceru profilaktycznie przebadać. W zeszłym roku wyłapaliśmy około 200 czerniaków w ciągu jednego tygodnia.
3: 200?
7: Tak, 200. Przebadaliśmy około 5000 osób, z czego niestety właśnie 200 to były czerniaki.
3: To jest choroba, która dotyka niezależnie od wieku?
7: Dokładnie tak. Czerniak pojawia się niezależnie od wieku. Oczywiście szczyt zachorowania przypada mniej więcej na 60-70 rok życia, ale to też wszystko zależy od tego, jakie mamy predyspozycje i ile tych czynników ryzyka w ciągu życia było. Tak jak wspominałam, najczęstszym, największym czynnikiem ryzyka jest to promieniowanie ultrafioletowe, a nie oszukujmy się, w latach 90. opalanie się było bardzo, bardzo modne.
3: Właśnie chciałabym powiedzieć, że opalanie dalej jest modne, a my mieszkamy nad morzem, więc gdzieś ta plaża, no i lubimy też szybko, czyli bez filtra.
7: Dokładnie tak. Dlatego też ja wszystkim moim pacjentkom mówię zawsze tak. Kremu możesz zapomnieć, serum możesz zapomnieć. Bez filtra nie wychodzimy. Nie ma czegoś takiego jak opalanie się, tak? No bo opalanie się to jest po prostu, no to jest krzywdzenie skóry. Jakby nie było, melanina jest krzykiem skóry, jest odpowiedzią na promieniowanie UV, ale jest to tak zwany krzyk obronny, tak? Dlatego nie powinniśmy się opalać, a jeżeli już, to korzystać ze słońca. Korzystanie ze słońca jest to oczywiście przemieszczanie się w dniach, kiedy mamy to promieniowanie, ale zawsze na filtrach. I w przypadku rasy białej jest to filtr minimum 30.
3: Jest ten trend, tak? Chcemy być opalone, chcemy być piękne, chcemy w wakacje właśnie mówić, byłam w Egipcie, więc zobaczcie, opaliłam się.
7: No tak, ale właśnie co z tym ryzykiem, tak? Co z tym ryzykiem powstawania nowotworów? Z reguły jest tak, że nowotwory skóry od momentu, kiedy poparzymy skórę, pojawiają się od 5 do 10, 15 lat i my po prostu o tym zapominamy. I w momencie, kiedy taka osoba przychodzi, mówi: Jezus Maria, przecież ja się nie opalałam. No opalałam się, ale nie pamiętam tego, że 10 lat temu to było modne, chodziłam na solarium z koleżankami i te czynniki ryzyka jednak były.
3: No mleko się rozlało, jest ta choroba, co dalej?
7: No właśnie, no niestety w Polsce cały czas mamy tą tendencję wzrastającą, jeżeli chodzi o nowotwory skóry i o czerniaka. I niestety, po raz kolejny mówię niestety, dlatego że 50% tych czerniaków wykrywanych jest w stadium zaawansowanym. No w stadium zaawansowanym, jak każdy wie, to leczenie już jest leczeniem paliatywnym, czyli takim, które ma troszeczkę poprawić komfort życia pacjentom, natomiast przeżywalność 5-letnia jest bardzo mała. Dlatego też zalecam, żeby oglądać swoje ciało. Każdy, absolutnie każdy nowy pieprzyk jest sygnałem ostrzegawczym, aby udać się jednak do tego dermatologa i to konkretne znamie zbadać. Natomiast badać się profilaktycznie raz do roku. To nie jest dużo. Kiedy wykryjemy już czerniaka, wysyłamy go na badanie histopatologiczne, z reguły ja to zawsze robię na CITO, taki wynik dostajemy w około 2, maksymalnie 3 tygodnie i po tym wyniku jest tak zwany staging, tak? Czyli w zależności od tego, jak głęboko nacieka zmiana, my takiego pacjenta przyporządkowujemy do grup ryzyka i w ten sposób później postępujemy, kwalifikując pacjenta do leczenia onkologicznego.
3: Ale często to są na pewno trudne historie, no bo jednak osoba, która zupełnie się nie spodziewała, przychodzi do ciebie, tak, myśli, że nic jej nie jest i nagle okazuje się, że jest ta choroba.
7: Niestety właśnie to jest najczęstszy scenariusz, także te wizyty no nie trwają po 10-15 minut, czasami po 40-50 po godzinę, bo z takim pacjentem jest jednak ciężko rozmawiać, ciężko go uspokoić, zwłaszcza kiedy przychodzi właśnie ten wynik, czerniak, tak? U mnie najczęściej, może mam takie szczęście, że jest przychodzi do mnie ta grupa, która jednak jest pouczona i ona się bada. I jeżeli są te czerniaki, to są to czerniaki tak zwane in situ, czyli takie przed tym stadium inwazyjnym. I taki czerniak wyłapany na tym stadium, to jest tylko i wyłącznie profilaktyczne badanie 2 razy do roku przez najbliższe 5 lat.
3: Często jest tak, że my w tym pędzie życia gdzieś zapominamy o swoim zdrowiu, no bo wiadomo, umawiamy się do kosmetyczki, zrobimy sobie paznokcie, no ale żeby pójść się zbadać, to już tak nie po drodze.
7: No dokładnie, dlatego Ministerstwo Zdrowia ładuje tak ogromne pieniądze w kierunku tych tak zwanych badań profilaktycznych i tutaj od 2 lat również te pieniądze są przekazywane na te badania profilaktyczne pod tytułem Chroń się, no bo czerniak czatuje, tak? Są miejsca, są poradnie, są programy, które można sobie wpisać w internet, gdzie takie programy się odbywają. Tak jak mówię, u nas w Trójmieście raz w roku i co roku od 2 lat w Gdyni jest taki program, gdzie można przyjść i za darmo się zbadać. Siedzi 20 dermatologów, naprawdę nie trzeba czekać, bo ludzie no, dosłownie idąc ze spaceru wchodzą do autokaru i się badają.
3: Mówimy o osobach dorosłych, a jak ochraniać swoje dzieci?
7: Tak samo jak i siebie. Ja wszystkim moim pacjentkom mówię, wstajemy rano, o wszystkim można zapomnieć, natomiast o filtrze absolutnie nie zapominamy. Nakładamy filtr przeciwsłoneczny sobie, dziecku i dopiero wychodzimy z domu. Dziecko ma być bezpieczne, dorosłe ma być bezpieczne, a kobietom zawsze mówię, że filtr przeciwsłoneczny działa jak najlepsze serum anti-aging. I nie ma nic lepszego. Zaoszczędzić pieniądze, nie kupować serum po 200, 300, 500 zł, ale przede wszystkim pamiętać o filtrach UV.
3: No i też korzystamy z nich niezależnie od pory roku, bo to jest ważne.
7: Dokładnie tak, Pani Dominiko, dokładnie tak. Ponieważ filtry chronią nas przed promieniowaniem UVB, czyli tym, co jest odpowiedzialne za tak zwaną tą piękną opaleniznę i produkcję witaminy D, ale również przed promieniowaniem UVA. A promieniowanie UVA niestety dociera do kuli ziemskiej, do powierzchni kuli ziemskiej przez cały rok. I to promieniowanie jest odpowiedzialne za mutacje w naszym kodzie genetycznym i to promieniowanie wywołuje właśnie nowotwory skóry.
3: A jesteśmy w stanie ocenić, kto najczęściej choruje? Kobiety, mężczyźni?
7: Jeżeli chodzi o czerniaki, nie ma predylekcji co do płci, nie ma częściej tutaj, tak jak w przypadku raka jelita grubego czy raka płuc, że częściej chorują jednak mężczyźni, to tutaj tego nie ma. Na czerniaki choruje tak samo chorują mężczyźni, kobiety, jak i dzieci. Natomiast lokalizacja jest inna. U mężczyzn najczęściej te nowotwory znajdują się w górnej połowie ciała, a u kobiet jednak na dolnej powierzchni ciała, co można byłoby tłumaczyć tym, że kobiety noszą po prostu spódnicę i dlatego też te nogi, te łydki właśnie, to jest ta okolica, która jest najbardziej narażona u kobiet i tam najczęściej właśnie u kobiet wykrywany jest ten nowotwór.
3: Wykrywamy nowotwór, jest on łagodny. Jak wygląda dalsze leczenie?
7: W przypadku, kiedy nowotwór jest łagodny, to wrzucamy pacjenta do tak zwanej grupy profilaktycznej, czyli cały czas badanie profilaktyczne raz w roku i tutaj nic się więcej nie zmienia.
3: Ale jeśli pacjent na przykład i tak chciałby takie znamie wyciąć?
7: To oczywiście je wycinamy. Każda obawa pacjenta jest też obawą lekarza, więc jeżeli mimo stwierdzenia, iż w dermatoskopii nie ma przesłanek, że takie znamie jest niebezpieczne, a pacjent ma obawy, to ja takie znamie wycinam. Oczywiście, że tak. Dlatego, tak jak mówię, każda obawa pacjenta jest też obawą lekarza i w przypadku, kiedy pacjent jednak chciałby się takiego znamienia pozbyć, ja zawsze takie znamie wycinam. Tak, jest bardzo duże grono pacjentów, które przychodzi do mnie, których nie znam i które przychodzi i mówi, pani doktor, tu ja mam coś tutaj w tym miejscu, natomiast u mnie nie ma czegoś takiego. I osobiście uważam jako dermatolog, że to jest błąd w sztuce, żeby badać jedno znamie. U mnie zawsze pacjent jest rozbierany. Okej, pacjent przychodzi, niepokoi go znamie na dłoni, niepokoi go znamie na ramieniu. Pierwsze co, badam dane znamie, które pacjenta niepokoi, uspokajam bądź kwalifikuję do wycięcia, natomiast zaraz potem rozbieram pacjenta absolutnie do naga i badamy całe ciało.
3: A właśnie, jak ważne jest to, żeby samemu się oglądać, po prostu?
7: Bardzo ważne, bo to zmniejsza ryzyko występowania właśnie nowotworów skóry stadiów zaawansowanych praktycznie o 80%.
3: Bardzo dużo.
7: To jest absolutnie bardzo dużo. Większość populacji ma tych znamion około 80 do 100 się mówi. Tyle jesteśmy w stanie wyłapać, oglądając się codziennie po prysznicu. Aha, tu to z nami było, to było, tu było, a tego jednak nie było, tego na bank nie było. I tacy pacjenci to są tacy pacjenci, których my chcemy oglądać. Oni przychodzą, zazwyczaj wycinamy dane znamie i się okazuje, że to znamie zaczęło się dopiero zmieniać i wyłapane jest na super, super etapie, czyli na etapie, kiedy jesteśmy totalnie bezpieczni. Gorzej w przypadku, kiedy mamy pacjentów z tak zwanymi zespołami znamion złożonych czy atypowych. To są pacjenci, którzy mają ponad 400 znamion. Dokładnie. I są tacy pacjenci, mamy takich pacjentów w grupach ryzyka, bo to tacy pacjenci są już per se w grupie ryzyka z uwagi na ilość tych znamion. I tu nie jest w stanie pacjent wyłapać, czy to było nowe, czy nie nowe. Dlatego w przypadku moich pacjentów, tacy pacjenci przychodzą do mnie co 3 miesiące.
3: Kiedy znamie powinno nas najbardziej zaniepokoić? Kiedy się pojawia, czy kiedy widzimy już na przykład jakąś czerwoną obwolutę?
7: I tak, i tak. Jeżeli chodzi o czerniaka, to najczęściej są to czerniaki de novo, tak? Czyli częściej występują one w znamieniu nowym niż w znamieniu, które było stare i one się zaczęło zmieniać. Ale to nie ma znaczenia. Wszystkie te czynniki powinny nas niepokoić. Jeżeli pojawiło nam się nowe znamie, jest to absolutny sygnał, zwłaszcza kiedy mamy więcej niż 40 lat. Ja zawsze mówię moim pacjentom, jeżeli jesteśmy powyżej 40 roku życia i zauważamy u siebie nowe znamie, jest to absolutnie zawsze czerwone światełko, które kieruje nas prosto do dermatologa. I to samo tyczy się znamienia, które zaczyna się zmieniać. Czerwona obwódka, powiększanie się zmiany, ale też regresja zmiany, czyli to, kiedy znamie zaczyna też zanikać. To również powinno nas niepokoić.
0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Wychowują liderów, którzy później zdobywają światowe parkiety. Trefl Sopot od wielu lat inwestuje w poszukiwanie, a następnie szkolenie młodych talentów. Skąd wiadomo, że właśnie to dziecko ma talent i jak wygląda życie młodego koszykarza? Posłuchajcie mojej rozmowy z Radosławem Soją z Trefla Sopot.
8: Dzień dobry wszystkim, Radosław Soja, asystent trenera Żana Tabaka, Trefl Sopot.
1: Od czego najlepiej rozpocząć swoją przygodę z koszykówką?
8: Myślę, że to chodzi o zaszczepienie pasji i generalnie oglądanie tych wszystkich sportowców na dużych arenach i myślę zdobywanie sukcesów i kierowanie swojej drogi właśnie poprzez sport do życia, bo uważam, że sport to jest bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie, czy też wyłanianie liderów, no i na końcu oczywiście tężyzna fizyczna.
1: No ale właśnie Sopot lubi wychowywać liderów, tak od maleńkości.
8: Zgadzam się, jest wielu zawodników wywodzących się z Sopotu, którzy grają na najwyższym poziomie. I myślę, że to jest bardzo fajna droga, bo to też jest świetna promocja miasta i tego, w jaki sposób Sopot chce być pokazywany w Polsce.
1: A od czego najlepiej zacząć? Od tego, że zapisuje swoje dziecko na jakieś zajęcia, właśnie półkolonie? Jak to wygląda?
8: No tak, myślę, że najprościej to najlepiej pójść na mecz, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Miejmy nadzieję, że dziecko złapie bakcyla, a później oczywiście trafić do klubu. Jest na pewno wiele różnych sekcji dla różnych kategorii wiekowych i to jest najfajniejsza droga, żeby zacząć.
1: Na początku jest to chyba taka trochę bardziej zabawa z piłką niż realne granie.
8: Nie, no zdecydowanie, bo to na początku myślę, że każdy rodzic i też każde dziecko musi mieć różne alternatywy, żeby znaleźć to, co jest najlepsze dla nich. Myślę, że koszykówka może być jednym z takich sportów ogólnorozwojowych, gdzie naprawdę można dużo fajnych rzeczy się dowiedzieć i też myślę, że fizycznie się przygotować do życia.
1: A jaki jest wiek najlepszy do tego, żeby rozpocząć?
8: Ciężko powiedzieć w tej chwili. Myślę, że sekcje już naborowe różnych dyscyplin sięgają po dzieci w przedszkolach, na pewno w szkołach, no ale myślę, że tak w granicach czwartej klasy podstawowej.
1: No właśnie, ja pamiętam kiedyś takie zajęcia z przedszkolakami, takie maluszki, ta piłka prawie większa od nich.
8: No zdecydowanie, że tak, no to jest, to trzeba traktować jako zabawę i jeżeli dziecko faktycznie zakocha się w tym, to później po prostu kierować jego karierą w tym kierunku.
1: Jakie predyspozycje powinien mieć młody koszykarz?
8: Myślę, że na początku to każdy powinien spróbować, po prostu koszykówka to jest taka gra wielu różnych ról, że myślę, że każdy dla siebie może znaleźć miejsce. No wiadomo, każdy spojrzy i będzie mówił o koszykówce, że człowiek musi być wysoki, silny fizycznie, no ale gwiazdami największej światowej, powiedzmy NBA, są zawodnicy o nie jakichś tam super warunkach fizycznych, więc myślę, że dla każdego jest miejsce.
1: To nie jest tak, że na początku ważna jest ta psychika, zaangażowanie dziecka, to, że ono w ogóle chce?
8: Zdecydowanie. Myślę, że to jak przez całe życie trzeba znaleźć swoją pasję i po prostu podążać do celu i zdobywać kolejne szczebelki drabiny. I zgadzam się, no pasja to na pewno też wyróżnia te dzieci na tym początkowym etapie.
1: No właśnie, wspomniałam na początku, że Trefl wychował sporą grupę liderów. Jak wyglądała ta droga tych takich najlepszych koszykarzy? Oni zaczynali właśnie od małych dzieci?
8: Myślę, że większość z nich zaczynało oglądając popisy najlepszych zawodników, kiedy tutaj była dominacja Pomorza, jeżeli chodzi o koszykówkę w Polsce i większość z tych chłopaków na pewno przeszło tą drogę, że widzieli tych najlepszych ludzi i chcieli być tak jak oni. I faktycznie to już są małe dzieci gdzieś będące wokół boiska, tak jak my organizujemy boisko dla małych dzieci podczas naszych spotkań. No i później właśnie trafiają do klubów. Chcą, że tak powiem, udoskonalać swoją technikę i też pasję.
1: W ogóle mam wrażenie, że Trefl jest takim miejscem, gdzie można spotkać dużo młodych osób, które potem wyfruwają z tego sopockiego gniazda gdzieś dalej.
8: Zgadzam się i uważam, że jest bardzo dużo młodych ludzi na naszych meczach. Bardzo się cieszymy. Chcielibyśmy, żeby było jeszcze więcej. Stąd też takie akcje jak ta tutaj w szkole numer 9, aktualnie gdzie się znajdujemy. No i faktycznie, no, to jest droga.
3: A po czym poznać takiego przyszłego lidera? On się wyróżnia na takich pierwszych zajęciach? Już wie, ogarnia bardziej niż te inne dzieci?
8: Ja bym powiedział, że to już jest, jest to trochę gdzieś w wychowaniu, czy nie wiem jak to nazwać, może w genach, że po prostu próbujesz dominować we wszystkim co robisz i to jest taka część sportowca, to jest coś co wyróżnia sportowców od regularnych ludzi, że tak to nazwijmy. I faktycznie oni już na tych zajęciach próbują wygrać za wszelką cenę, próbują przechwytywać te piłki, próbują zdobywać kosze i łączą ludzi, też widać, że za nim podąża drużyna. Myślę, że to widać na każdym etapie.
3: Ale to nie jest sport indywidualistów.
8: Zdecydowanie nie jest to sport indywidualistów. Na pewno uczy pracy w zespole, to na pewno. I od zawsze się powtarza wśród trenerów, że jeden zawodnik nie wygra meczu, że to musi być praca zespołowa. Aczkolwiek potrzebni są ludzie, którzy mają takiego zęba i tą werwę do tego, żeby ciągnąć zespół.
3: A kiedy podczas takich zajęć widzicie taki młody talent, próbujecie gdzieś zasugerować, podpowiedzieć, może zapisz się na takie zajęcia, pójdź do takiej szkoły?
8: Pewnie, że tak. No, my patrzymy w przyszłość i wierzymy, że takie wyszukane perełki za jakiś czas trafią do zespołów juniorskich, będą walczyć na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o właśnie Mistrzostwa Polski, a następnie trafią do zespołów seniorów. W przyszłości, kto wie, może i kadra Polski. Faktycznie tak jest.
3: Wybór szkoły też jest istotny?
8: Sugerowałbym szkoły o profilu koszykarskim, gdzie faktycznie trenerzy są stricte skupieni na koszykówce i wiedzą w jaki sposób pracować, jak rozwijać indywidualną technikę i wiedzą też jak zachęcać tych ludzi do większej pracy.
3: Na początku wiadomo, jest to zabawa, a jak wygląda już taki tydzień takiego młodego koszykarza, który ma gdzieś tam naście lat, no i musi poświęcić znaczący czas na to, żeby iść dalej?
8: To już powiem na przykładzie tego, jak to funkcjonuje w Treflu. To jest specjalistyczna szkoła sportowa, gdzie dzieci trafiają w ręce trenerów i trenerów przygotowania fizycznego, trenerów mentalnych i ta praca wygląda w taki sposób, że rano się spotykają, wykonują właśnie jakąś siłownię, czy tam wstęp do takiej już poważniejszej siłowni. Następnie są zajęcia indywidualne, po czym wieczorem spotykają się na stricte koszykarskich zajęciach, więc jest to sporo jednostek treningowych w tygodniu, powiedziałbym, że od 8 do 10 plus mecze na weekend.
3: No właśnie, to jest spore wyzwanie dla młodego człowieka, który gdzieś tam jeszcze się kształtuje.
8: Jest to spore wyzwanie, ale kto jak nie młody człowiek będzie miał tyle energii, żeby to wytrzymać? No zdecydowanie, to mówię, że to dużo zależy od pasji i takiej miłości, bo wiadomo, jeżeli coś nam faktycznie leży i chcemy to robić, to dużo przyjemniej się to wykonuje.
3: A ile zależy od sztabu trenera takiej opieki, że ktoś ma chwilę zwątpienia właśnie, to nie dla mnie, ja chciałbym pójść z moimi kolegami, nie wiem, na imprezę, nie iść na 10. trening w tym tygodniu.
8: No pewnie, no świat daje tyle teraz alternatyw, że to faktycznie ciężko tak to wszystko pogodzić, ale wydaje mi się, że to jest taka wewnętrzna chęć rywalizacji, wygrywania, satysfakcji, którą z tego bierzesz, no i radości, którą ci to daje. Myślę, że to też trener musi w jakiś sposób podsycać, że faktycznie idziemy w dobrym kierunku i ten młody zawodnik musi widzieć, że osiąga jakieś tam kolejne cele, które go faktycznie przybliżają do tej kariery, o której marzy.
3: Trener jest takim trochę rodzicem, poklepie po plecach?
8: Trener to z jednej strony musi poklepać po plecach, a z drugiej strony musi wyegzekwować i faktycznie nakierować, żeby robić rzeczy w taki sposób, w jaki powinny być robione, więc to nie zawsze jest takie bardzo miłe, ale faktycznie też generacja jest taka, że dużo się zmienia, że te dzieci potrzebują czasem takiego poklepania po plecach i żeby była jednak mimo wszystko radość z tego wszystkiego.
3: No właśnie, wspomniałam o rodzicach. Jak dużą rolę oni odgrywają, na przykład podczas treningów? Ich obecność jest wskazana, czy wręcz odwrotnie?
8: No ja myślę, że bardzo dużą, ogromną bym powiedział, bo to jednak rodzic jest w stanie, że tak powiem, pomagać trenerowi, pokazywać dziecku, w którym kierunku trzeba iść. Że to nie ma problemu z tym, czy rodzic jest na treningu, czy nie. To wszystko zależy od tego, jaka jest relacja między zawodnikami, trenerami, rodzicami. I marzyłbym, żeby wszyscy generalnie wspierali, żebyśmy szli w jednym kierunku.
3: No, czasami na meczach piłkarskich są tacy rodzice ważniejsi niż trener.
8: No, ale to się wszędzie zdarza. To myślę, że to jest normalna rzecz, jak w życiu. I to faktycznie trzeba usiąść, porozmawiać, znaleźć jakiś kompromis, żeby to wszystko szło we właściwym kierunku.
3: A jak to wygląda w Treflu właśnie, te początki, kiedy jest mały chłopiec, tak? On trafia tutaj do Was, przychodzi na te treningi. Jak wygląda ta droga jego?
8: No na pewno trzeba sprawdzić jego walory. Na pewno trzeba też mniej więcej już wiedzieć, do jakiej pozycji go przypasować, w jakim kierunku z nim pracować, no bo to koszykówka, tak jak mówię, jest 5 osób na parkiecie plus kolejnych 7 na ławce. Każdy ma swoje zadania do wykonania i myślę, że po prostu trzeba nakierować zawodnika w odpowiednim kierunku, żeby też nie tracić czasu, uczyć go czegoś, co mu nie będzie przydatne w przyszłości. I myślę, że to jest bardzo indywidualne podejście. Mamy doświadczonych trenerów, którzy faktycznie są dobrzy w swoim zawodzie i ci ludzie po prostu pomagają tym młodym zawodnikom. No jak we współczesnym świecie, myślę, że głowa jest bardzo ważna i to jest takie budowanie charakteru i cały czas stawanie się lepszym, budowanie też swojego ego, swojej pewności siebie i to wszystko idzie w jednym kierunku. Jeżeli czujesz się dobrze, widzisz postęp, to na pewno dużo łatwiej się rywalizuje z zawodnikami. Ja to też widzę na przykładzie zespołu seniorskiego, że jeżeli dobrze trenujemy, mocno trenujemy, widać, że jest mocny trening, zawodnicy dobrze się czują, to potem się przekłada na spotkania i to tylko buduje. Tak? To jest, wygrywasz jeden mecz, wygrywasz drugi mecz, trzeci mecz i z każdym wygranym meczem czujesz się coraz pewniej i ta gra ci sprawia coraz więcej radości, no bo my tu wszyscy sportowcy próbujemy wygrać, więc to o to w tym chodzi.
3: To nie jest tak, że potem się trochę przyzwyczajamy do tej idealnej sytuacji, kiedy wszystkie mecze są wygrane i gdzieś tak osiadamy na laurach?
8: Nie, no zdecydowanie. Tym bardziej, że jak wygrywasz wszystkie mecze, to wiadomo, że wszyscy są na polowaniu i próbują z tą wygrać. No to, ale to też, mówię, chęć i część tej rywalizacji. Myślę, że to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy na początku. Ten charakter, który gdzieś musi być. No musisz mieć taki charakter, że chcesz wygrywać, dominować. To cię pcha do przodu.
3: A co w przypadku dzieci, które spełniają ambicje rodziców? Tata chciał być koszykarzem, nie pykło, więc syn tutaj jest, że tak powiem, ciśnięty, żeby grać, żeby pokazywać się na boisku, a nie wiem, on by wolał tańczyć.
8: To jest bardzo ciężkie pytanie. Ja uważam, że myślę, że to wszystko jest indywidualne podejście. To wiadomo, że rodzic zna swoje dziecko najlepiej, wie, co od niego oczekiwać. Jest wiele historii takich, że faktycznie to dziecko było przez cały czas tam w ciężkim reżimie treningowym i nie miało czasu na inne rzeczy, po czym zostawało światowym sportowcem czy światowym aktorem i tylko i wyłącznie dziękowało swoim rodzicom za to. Także myślę, że to jest indywidualne podejście i to już muszą rodzice z dziećmi zdecydować.
3: Ale waszą rolą też jest czasami podpowiedzieć, droga mamo, drogi tato, ten syn nie czuje się tu dobrze.
8: To zdecydowanie tak. Myślę, że czasami jest tak, że po prostu, no tak jak pani mówi, no, nie odpowiada ani dyscyplina, albo to, co robi dziecko i myślę, że mogłoby skierować swoją energię w innym kierunku i na pewno trzeba takie sugestie dawać. No. My próbujemy być wśród ludzi, którzy faktycznie mają tą samą pasję i idą w tym samym kierunku. Nie, no jest to ogromna duma, ale powiem tak, że nie tylko w seniorskiej drużynie, ale każdy taki mały postęp, jeżeli widzisz człowieka i widzisz tą pracę wykonaną, to bardzo cieszy i bardzo buduje i też myślę, że dlatego jesteśmy w tej dyscyplinie, w tej koszykówce i chcemy faktycznie widzieć postęp.
3: A były przypadki takich trochę weteranów pracy, którzy na początku no nie pasowali tutaj, ale jednak swoją ciężką pracą doszli do tego, żeby występować na dużych parkietach?
8: Pewnie, takich ludzi się najbardziej docenia. Wiemy, że oni będą oddadzą wszystko, co mogą, żeby po prostu spełnić swoje marzenia i trzeba ich doceniać, trzeba ich wspierać i czasami faktycznie trzeba więcej czasu i empatii do tego wszystkiego, co robią, pewnie.
3: A gdy spotykacie się z takimi małymi dziećmi, one mówią na przykład, jakich mają idoli, gdzie chciałyby grać, nie wiem, oglądają NBA?
8: Ja to lubię generalnie zacząć taką rozmowę z zawodnikami właśnie, jakich mają idoli, bo to też widać, jaki mają kierunek, jakie mają cele i dokąd zmierzają. fajnie, fajnie obserwować i fajnie też zaszczepiać, żeby oglądali, chcieli oglądać najlepszych i do nich, że tak powiem, równać.
3: To jest też fajne, że Trefl Sopot wychodzi do tej takiej szerszej publiczności, żeby po prostu pokochać koszykówkę z trybun.
8: Tak jak już wspomnieliśmy, że to myślę, że to jest taka pierwsza droga, żeby zobaczyć i chcieć być tak jak ci zawodnicy, którzy są faktycznie teraz na seniorskim poziomie. I to na pewno jest droga i myślę, że to jest najlepsza droga, bo to jednak przychodzisz, poznajesz nowych ludzi, koszykówka, generalnie sport jest taki, że poznajesz bardzo dużych ludzi, masz wielu przyjaciół z tego i myślę, że tak to się zaczyna, że tu zaczynasz, poznajesz przyjaciela jakiegoś, razem wspólnie idziecie na mecz i jakoś tą pasją kultywujecie.
3: To jest tak, że koszykówką da się zarazić?
8: Oj, zdecydowanie tak. Mam mnóstwo osób, które są zarażone koszykówką i faktycznie no, to jest droga.
3: A pana pierwszy mecz, taki, który się oglądało z trybun?
8: Ja pamiętam, tak jak mógł wspomnieć, to tato mnie zabrał do Wałbrzycha na mecz ekstraklasy, jeszcze w Górnych Wałbrzych był w ekstraklasie i to było dla mnie niesamowite przeżycie. Pierwszy raz widziałem amerykańskiego zawodnika, w ogóle sama atmosfera tego wszystkiego. Bardzo mi o to wspominam i na pewno miało to duży wpływ na to, co robię teraz.
0: Magazyn lokalny.
9: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni na zwiedzających czeka wyjątkowa atrakcja. Okręt podwodny Sokół. To jedyny taki okręt w Polsce, który można zwiedzać od środka, a jego autentyczność robi ogromne wrażenie. Okręt był trzecim Sokołem w historii polskiej marynarki wojennej i spadkobiercą zaszczytnych tradycji jednego z najsłynniejszych okrętów podwodnych II wojny światowej. Do jego podstawowych zadań należała obrona, ochrona oraz patrolowanie polskiego wybrzeża. W czasie 16 lat służby dla naszego kraju uczestniczył on w wielu międzynarodowych ćwiczeniach, takich jak Baltops, Pasex, Donex, a także w manewrach sił odpowiedzialności NATO. Został on starannie otworzony w takim stanie, w jakim wyglądał w trakcie swojej służby, dzięki konsultacjom z byłymi członkami załogi oraz dowódcami. Wnętrze tego okrętu zachowało wiele oryginalnych elementów, takich jak sztućce, filiżanki, nawet dzieła sztuki, które były na pokładzie. To dosyć niepowtarzalna okazja, by poczuć atmosferę życia na okręcie podwodnym. Raz ze mną jest Agnieszka Lewandowska z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Więc moje pierwsze pytanie, dlaczego Sokół jest taki wyjątkowy?
10: W tym momencie Sokół już ma, gdyby można powiedzieć, trzecią narodowość. Został zbudowany w stoczni niemieckiej, czyli jest to klasyczny, byśmy powiedzieli, Das Boot, czyli mamy U-Bota. Ale został zbudowany na zamówienie norweskiej marynarki wojennej dla Norwegów. Oni zamówili w sumie 15 tego typu okrętów. Są to okręty typu Koben właśnie. I po odsłużeniu swoich lat w służbie Norwegii, one zostały przekazane nam jako Polsce. I na przykład tutaj nasz obecny ORP Sokół w czerwcu 2002 roku wszedł do służby już pod polską biało-czerwoną banderą i u nas wysłużył kolejnych 16 lat. To, co rozmawialiśmy z ludźmi z załogą, która pływała na tych okrętach, oni je bardzo polubili. Są to na pewno okręty sprawdzone, dobre. Mimo, że okręty już do nas trafiły z pewną wysługą lat, no bo one już u Norwegów pływały tam około 30 lat, to jednak zanim one do nas trafiły, one już w Norwegii trafiły do stoczni i tam przeszły bardzo, bardzo gruntowną przebudowę. Także jak one trafiły do nas, one były w naprawdę dobrym stanie. Także to były dobre okręty i tak jak mówiłam, służyły nam bardzo dobrze.
9: Sokół był remontowany przez dosyć długi okres czasu. Co podczas prac odnowiono?
10: Znaczy, prace troszkę się przeciągnęły i mamy tego świadomość. Wiemy, że wiele osób bardzo czekało na to otworzenie Sokoła i dawano nam to znać przy pomocy wszystkich mediów społecznościowych oraz telefonów. Także oczywiście, że mieliśmy świadomość, że był to bardzo wyczekiwany obiekt. Najpierw troszkę my się tak śmialiśmy, że troszkę taka zła chmura chyba zawisła nad tym naszym biednym Kobenem, tutaj biednym Sokołem, ponieważ ledwo trafił do stoczni, wtedy wybuchła czas pandemii, wszystko było bardzo utrudnione i to też tam bardzo przyciągnęło ten czas pobytu w stoczni. W stoczni tak naprawdę okręt był też kompletnie tam zdarto z niego wszystko, wszystko odnowiono, odmalowano. W stoczni też został, bo osoby, które teraz będą zwiedzały Kobana, zauważą, że okręt jest naprawdę, naprawdę niewielki. On mierzy niecałe 50 metrów, w szerokości ma niecałe 5 metrów, to jest malutki okręt. Także jak teraz zwiedzający, nasi goście będą zwiedzać ten okręt, my mamy dopuszczony limit 20 turystów na pokład za jednym razem, tylko 10 osób. I na pewno jak będziecie Państwo zwiedzać ten okręt, zrozumiecie skąd ten limit się wziął. Tam jest naprawdę bardzo, bardzo ciasno. A my musieliśmy w stoczni przede wszystkim takie większe roboty, co były przygotowane, to musieliśmy usunąć jeden ze silników spalinowych, ponieważ przejście już ta sama końcówka przy rufie okrętu, tam gdzie są właśnie maszynownia, tam byłoby bardzo, bardzo ciężko turystom przejść. Także jeden silnik jest usunięty. Jest u nas w muzeum, jest wyeksponowany w innym miejscu, nie na okręcie, ale tutaj na ekspozycji zewnętrznej plenerowej u nas. I dodatkowo wiadomo było, że raczej nie możemy wpuszczać turystów od góry, tak jak wchodzili to marynarze, czy przez kiosk, czy przez to wyjście bardziej przy dziobie okrętu. I musieliśmy wyciąć takie, tutaj ludzie się śmieją, że to są drzwi jak w samolocie. Coś w tym jest, faktycznie takie rozsuwane, eleganckie drzwi mamy boczne. Także to robi wrażenie też. I no, przecięcie takiego Kobana, wycięcie tego wszystkiego, to naprawdę nie jest łatwe. Także to samo w sobie też zajęło nam trochę czasu. I tak przygotowany Koben potem czekał na transport. Transport również nie było łatwy, no bo jednak przerzucić paręset ton to też nie jest tak łatwo. W dodatku była tutaj podwójna, bo była ścieżka zarówno morska, bo od stoczni marynarki wojennej tutaj do nas, do nabrzeża, gdzie teraz to jest błyskawica na stałe. No i potem jeszcze została ta droga lądowa. Także logistyka tego wszystkiego też zajęła czas. Poza tym wiadomo było, że ORP Sokół już samodzielnie taki pocięty, wycięty, no nie da rady przepłynąć. Także on był na specjalnym pontonie holowany. Do tego potrzebowaliśmy naprawdę spokojnej wody, dobrej pogody. Na to też się czekało. Firma, która takie rzeczy robi, oni mają też inne zlecenia. Także jak nam na przykład pogoda wyszła tutaj w paradę, mieliśmy ustalony jakiś konkretny dzień na to zadanie. Jeżeli nie pozwoli na to pogoda, nam ten dzień przepadał. Musieliśmy się z firmą umawiać od nowa, czekając znowu na pogodę. Dlatego naprawdę jak się to wszystko tak zbierze razem, to wtedy łatwiej jest zrozumieć, dlaczego to się tak wszystko przeciągało. Po prostu przygotować do celów wystawienniczych tak olbrzymi obiekt nie jest łatwo. Jedna rzecz wypływa z drugiej, jednej nie można zrobić bez drugiej. Jak jedna się opóźnia, automatycznie oznacza, że 10 innych w jakiś sposób z nią powiązanych spraw również się opóźnia. I tego wszystkiego my doświadczyliśmy. Także rozumiejąc zniecierpliwienie potencjalnej przyszłej widowni i zwiedzających i rozumiejąc skąd wypływa ich zainteresowanie, czasem już rozgoryczenie, czemu to tyle trwa, no my tutaj potoczyliśmy nasze takie ciche boje też swoją drogą.
9: Na szczęście już jest gotowy i właśnie wchodząc i zwiedzając, co turyści zwiedzający zobaczą?
10: Powiem tak, z wielką przyjemnością muszę powiedzieć, że wczoraj na otwarciu, jakie mieliśmy, oczywiście, że była zaproszonych dużo osób z byłej załogi tego okrętu oraz byli też marynarze z innych, bo w sumie do Polski przypłynęło powiedzmy 4 okręty typu Koben i były też załogi z tych innych okrętów i no nic nas nie cieszy bardziej niż taki kciuk w górę od byłych marynarzy, dla których ten okręt był domem i jak oni wchodzili i no naprawdę docenili naszą pracę wystawienniczą, naszą pracę naszych pracowników, muzealników, to była największa pochwała. Czyli mamy nadzieję, że to, czego Państwo możecie teraz oczekiwać po wejściu na ten okręt, to jest naprawdę doświadczenia tego, jak okręt wyglądał, jak wychodził w morze. Jak wyglądał okręt w okresie służby pod biało-czerwoną banderą. Na ile to było możliwe, staraliśmy się wszystko odtworzyć, zachować jak najwięcej rzeczy oryginalnych. Tutaj jakbym miała zacząć wymieniać ludzi, którym dziękujemy, to byśmy siedzieli do jutra, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo osób się zaangażowało. To otrzymaliśmy sporo pomocy z różnych stron.

0: kilka lat, mam nadzieję.
1: A z takich, powiedzmy, obiektów, pomieszczeń, jakieś właśnie szczegóły?
0: Znaczy, jak Państwo wejdą, wchodzimy od dziobu, idziemy tylko jedną, jest jednokierunkowa trasa zwiedzania z racji właśnie ciasnoty na okręcie. Mówię, jeżeli Państwo odwiedzicie nas, to zrozumiecie w sekundę, o czym mówię. Na nim się naprawdę trudno wyminąć dwóm osobom. Jak sobie uświadomimy, że na okręcie z reguły służyło 20 paru chłopa, tak, marynarzy, to naprawdę można mieć podziw dla nich, jak oni tam wytrzymanie jej w tak dużej ilości przez tydzień, dwa, trzy tygodnie, jak wychodzili w morze. Także zaczynamy zwiedzanie od dziobu. Dziób to mamy przedział torpedowy. Wszystko jest pięknie odtworzone, dokładnie tak jak było. Jedna z torped z wyrzutni jest otwarta. Tam możecie Państwo zobaczyć replikę, zrobiliśmy specjalnie tyłu torpedy, czyli tak jak to wyglądało w rzeczywistości, możecie Państwo zobaczyć. Następnie przechodzimy, są odtworzone koje. Zobaczycie, jak mało jest miejsca. Jak naprawdę, jeżeli sobie pomyślicie, że tych koi możecie policzyć sobie na palcach, ile ich jest, i wziąć pod uwagę, że na okręcie jednorazowo było 21 osób, czy ponad 20 z reguły, no to już widać, że tam z tym spaniem to były tak zwane ciepłe koje, czyli jeden wstawał, drugi się kładł. Ciasnota na pewno robi duże wrażenie. Jak przechodzimy tam przez ten korytarz, na którym są koje, możecie Państwo zobaczyć pięknie odtworzone również mesę, czyli tam, gdzie marynarze jedli, spotykali się, spędzali jakieś tam wolne chwile. Mesę udało się nam bardzo też ładnie odtworzyć, łącznie ze wszystkimi obrazkami, które były oryginalnie na ścianach. To wszystko jest odtworzone. Potem zapraszamy do kambuza, czyli kuchni okrętowej. Jeżeli zobaczycie, że na tak minimalnej przestrzeni, z tymi naprawdę tak mało miejsca, a tam kucharze dokonywali cudów i świetnie karmili tą 20-paroosobową załogę, tym bardziej rośnie wtedy podziw dla nich. W centralnie mamy kilka rzeczy naraz. Na pewno wszystkich przyciągnie peryskop, który jest dla Państwa dostępny, przez który można spojrzeć i zobaczyć sobie nasze morze, polskie morze. Zapraszamy. Jest bardzo fajnie, również udało nam się odtworzyć stację, taki kącik, w którym stał nawigator i pracował. Na pewno wrażenie robią zawsze stare głębokości. To wszystkich przyciąga i bardzo proszę, niech przyciąga. Również tam jest kącik, który służył, w którym głównie tam pracował mechanik okrętowy, gdzie wyważał okręt, bo praca na okręcie mechanika jest ciągła matematyka wyważania, a to trochę w górę, a to trochę dół. Tu musimy dodać wody, tu musimy odjąć wodę, a tu ludzie piją wodę, a to trzeba ją uzupełnić, także i to widać. To widać po tej mieszaninie rur, które wyglądają w pewnym kącie jak spaghetti absolutne. Jak pójdziemy dalej takim bardzo wąskim korytarzem, to sobie musimy uświadomić, że ten wąziutki korytarz, przez który z takim trudem przechodzimy, to było miejsce pracy elektryka. I on obsługiwał te wszystkie pokrętła, które mamy po lewej i prawej stronie tego korytarza. Na korytarzu też mamy dwie kabiny. Kabinę hydroakustyka, a potem my też kabinę radiową. Hydroakustyka, kabinę udało nam się też w miarę fajnie odtworzyć, można tam zajrzeć. Radiową jeszcze zbieramy, być może z czasem uda się dla Państwa ją też otworzyć. Potem na pewno wszystkich bardzo przyciągnie toaleta, która jest bardzo interesująca. Na pewno nie jeden z większych panów się zastanowi, jaką by tam miał się zmieścić. Powiem tak, że załoganci mieli podobne problemy. To jest naprawdę wszystko strasznie malutkie, strasznie wąziutkie. No i wtedy przechodzimy już na sam koniec do części bliżej rufowej. I tam jest, mamy całą siłownię okrętową, gdzie Państwo zobaczą wszystkie generatory, właśnie silnik. Jeden z silników spalinowych nadal tam jest, drugi jest u nas na ekspozycji i potem zobaczą Państwo ten główny silnik elektryczny. Na nim zobaczycie Państwo niespodziankę, czyli kogoś tam śpiącego. I jak się okazało, faktycznie była to najlepsza miejscówka na okręcie, bo tam było najwięcej miejsca, była cisza i spokój, no bo silniki elektryczne są cichutkie. Spalinowe się wychodziły tylko jak ładowały baterie, akumulatory. Potem się je wyłączało, przechodziło się na silniki elektryczne, które są cichutkie i tam faktycznie było najprzyjemniej. Jak się to porówna na przykład z kabiną jedyną, jaka jest, kabiną dowódcy okrętu, jaka ona jest mała, to faktycznie no, ten główny mechanik, który spał na tym silniku, miał chyba lepsze warunki niż dowódca czasami. Także na pewno doznanie jest nie do pobicia. Określiliśmy czas przebywania takie

0: tego zwiedzania na okręcie do 15 minut, już mamy takie informacje, że niektórzy ludzie by chcieli więcej czasu spędzić i mówią, że czemu tak mało, ale ja przypominam, to jest malutki okręt. Proszę mi wierzyć, naprawdę mieliśmy wiele takich prób i grup przejść i te 15 minut jest naprawdę na tyle dużo czasu, że Państwo spokojnie, powolutku przechodząc ten okręt, rozglądając się na boki, wszystko dokładnie sobie oglądając, naprawdę porządnie przez ten czas widzicie.
1: SK2. Magazyn lokalny.
2: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Wracamy do naszej rozmowy z Krzysztofem Jachimowiczem z Muzeum Gdańska, który od lat zajmuje się gdańskimi legendami miejskimi. Gdańsk to miasto o wyjątkowo bogatej tradycji lokalnych opowieści i przekazów ustnych o duchach, niezwykłych wydarzeniach i postaciach, które od wieków pobudzają wyobraźnię mieszkańców. To właśnie tutaj diabeł miał pomagać przy budowie Dżurawia, kupiec z ulicy Mariackiej został ukarany za chciwość, a na Targu Węglowym do dziś wspomina się o duchu Czarnej Przekup. Takie historie od lat są częścią tożsamości miasta i wciąż powracają w miejskiej przestrzeni, w nazwach, wydarzeniach kulturalnych i opowieściach przewodników. Wspomniał Pan już, że jednym z największych źródeł, jeżeli chodzi o legendy miejskie, to literatura. Gdzie najlepiej jest zacząć?
3: Więc tutaj bardzo dużo, jeśli chodzi o Gdańsk, dużo zrobił człowiek, który zresztą zaraził mnie Gdańskiem, mogę powiedzieć, i jeśli gdzieś tam jest i gdzieś mnie słyszy po tej drugiej stronie istnienia, to pan profesor Jerzy Sam. On jest to jakby tym niewyczerpanym, jeśli chodzi o te właśnie legendy gdańskie, opowieści gdańskie. Jeśli chodzi bardziej o historię Gdańska, no tutaj żyjący też wspaniała postać profesor Andrzej Januszajkis, również wybitny, ale bardziej jeśli chodzi o te legendy właśnie gdańskie, tutaj właśnie profesor Jerzy Sam, więc tutaj bym się raczej zwrócił. On przede wszystkim dokonał czegoś, co mógłby zrobić ktoś inny, tylko nikomu po prostu może i nawet się nie chciało, czyli przegrzebać tą całą starą przedwojenną literaturę gdańską. To jest trochę rozproszone, bo to jest w różnego rodzaju pozycjach. To też, jeżeli ktoś ma czas, chęć, samozaparcie, pewną dawkę ciekawości w sobie, już to pismo nie wychodzi, ale wychodziło przez kilkadziesiąt lat. Nawet dla nas muzealników jest to potężne źródło, kopalnia informacji, bo to jest taka pewna synteza, tylko to trzeba po prostu przekopać się przez to. To był swego czasu miesięcznik wychodzący w Lubece Unser Danzig, czyli nasz Gdańsk. Mamy też wydawany przez wiele lat gdański kalendarz domowy, Danziger Hauskalender, to są źródła niemieckie, ale tam jest bardzo, bardzo dużo, no i w pewnym sensie spora część tych prac właśnie Sampa to jest synteza z tych źródeł, czyli po prostu ktoś musiał zadać sobie ogromny trud przejrzenia tego wszystkiego, przekopania, przetrawienia, syntezowania, ponieważ tam miesięcznik dla gdańszczan żyjących poza Gdańskiem, więc tam było wszystko. Mówiąc po staropolsku, szwarcwy było i powidło, więc przefiltrować to wszystko, więc tutaj najbardziej właśnie do Sampa odsyłał.
2: Jak ocenia Pan zainteresowanie tego typu historiami dzisiaj? Czy młodsze pokolenia chętnie sięgają po takie opowieści?
3: Znaczy, powiem tak, naprawdę są mniej popularne niż kiedyś. To jest oczywistą sprawą z kilku powodów. Z jednej strony znaczna wymiana ludności w Gdańsku, tak ponad około 90% po 1945 roku, więc starzy gdańszczanie, nowi gdańszczanie, jak można by powiedzieć, nowi gdańszczanie przyniesie sobą własne tradycje, własną kulturę. Zawsze tak się dzieje, tak się działo i tak, dopóki ludzie będą istnieć, tak się będzie działo. Sporo, bardzo wielu z tych nowych gdańszczan przejęło też, bo wiadomo, Gdańsk to jest fascynujący etos. To jest etos, który nawet Mickiewicz się zachwycał, prawda, po Tadeuszu, więc Gdańsk to nie jest jakieś tam małe miasteczko, nie ubliżając żadnym miastom, a jakieś miałe miasteczko, nie wiem, na Morzu Zachodnim, czy na Śląsku, górnym czy dolnym, tylko Gdańsk to był totalny etos, legenda w Rzeczypospolitej od setek lat, więc jeszcze tak powiem, też fascynacja Gdańskiem to jest jedno, a drugie, dlaczego też to zaczęło w mniejszym stopniu niż było kiedyś. Świat się zmienia, następuje absolutna globalizacja i teraz na przykład młodzieży częściej bliższe są postaci z popularnej kultury, chociażby Korei Południowej czy japońskiej, cała ta otoczka wokół tej postaci mangi, tam wyrosły trochę z legend japońskich, a plus oczywiście cała ta twórczość ostatnich lat są bliższe na przykład niż własne rodzime legendy i opowieści, ale żeby całkiem zanikły, tego nie powiem. Tak jak są pewne rzeczy, które są trwałe i tak jak nazwy własne, tak jak nazwy ulic, tak na przykład to, że kiedy budowano właśnie jedną z tych galerii handlowych, upamiętniono tę papugę Hebeniusza, no to jest po prostu właśnie dowód na to, że to trwa, że to nie zniknęło, nie zostało zapomniane, zatarte, tylko po prostu nadal istnieje. No, między innymi to jest też nasza rola i muzealników, i edukatorów, i ogólnie ludzi związanych z edukacją, nie tylko muzealną, ale w ogóle ogólną edukacją, żeby ta lokalna tradycja trwała, co zresztą jest w innych krajach na świecie dość ważne, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Ta lokalna tradycja, lokalna historia jest bardzo ważna w szkolnictwie i taki przeciętny Amerykanin uczy się w pierwszym rzędzie historii własnego stanu, później historii USA, dopiero potem historii obu Ameryk czy historii świata. Więc to jest tak jakby to inne spojrzenie. Nie, wpierw patrzymy na to, co działo się w Japonii, nie wiem, w Rosji, w Afryce, a dopiero potem, co się działo w Polsce, tylko jakby wychodzimy z tego własnego pogórka i rozszerzamy spojrzenie na resztę świata.
2: Czy są legendy mniej znane, które pana zdaniem zasługują na ocalenie od zapomnienia?
3: Tutaj, jeśli chodzi o postaci, jeżeli, już tak powiem, poruszamy się w tym kręgu postaci gdańskich legend, czyli postaci bardziej fikcyjnych, to ja osobiście bym większy nacisk położył i bardzo lubię tego człowieka, mimo że on nigdy nie istniał. To pan detektyw Bernarski ze słownego serialu z lat 80. Ja uważam, że zasługuje na swoje miejsce w popkulturze gdańskiej. Raz, że to przedstawiciel gdańskiej Polonii, dwa, że no, że tak powiem, fantastyczny facet o niesamowitych przygodach i jest to takie bardzo realistyczne. Ja uważam, że no, w przyszłości on powinien w tych nowych legendach, może powiedzieć nowy Gdańsk, czy w tym jakby tym nowym, poszerzonym, zmodyfikowanym czy poddanym pewnemu retuszowi kręgu gdańskich opowieści znaleźć swoje miejsce obok właśnie panienki z okienka, czyli tej Jadwigi, która mieszkała właśnie przy Długim Targu. Tak osobiście uważam, że no chociażby taki Bednarski zasługuje na większe jakby pojawianie się, nazwijmy to, w tej takiej popularnej kulturze, czy chociażby to też jest piękna sprawa, że ta postać została całkowicie wraz ze swoim odejściem z tego świata zapomniana, ma swój nawet pomnik, ma wznowienia książek, to pan Brunon Zwara, też wspaniała postać i przedwojennego, i powojennego Gdańska. Może się mówi jeden z ostatnich gdańskich Bówków, bo Bówkowie też nie zniknęli z tego świata, nadal istnieją, może troszeczkę się zmienili, kiedyś byli takim kolorytem Gdańska, takim, jak może powiedzieć, solą tej ziemi czarnej, ale też ci Bówkowie też tak do końca nie zniknęli, więc jest nadzieja.
2: A czy są jakieś historie współczesne, które stają się legendami miejskimi?
3: Znaczy, legenda zasadniczo to jest opowieść, w której jest więcej mitu niż faktu. Tutaj, jeśli chodzi o XII wiek, to jest to nieco trudniejsze, bo to są czasy pamięci ludzkiej, znane niektórym nawet z własnego doświadczenia, z własnego życia, bo wielu z nas jest jeszcze dwudziestowiecznych, natomiast jeżeli chodzi o te wcześniejsze dekady XX wieku, no to przynajmniej z opowieści czy z naocznego życia rodziców bądź dziadków. Mamy też różnego rodzaju też legendy, które się tworzą i tutaj no myślę, że też może by o tym wspomnieć, taką dwudziestowieczną, może nie legendę, tylko mitem. Mitem akurat negatywnym jest ta opowieść o produkowaniu, o tym zresztą było już mnóstwo artykułów prasowych i artykułów naukowych o produkowaniu mydła z tłuszczu ludzkiego przez profesora Spanera. Profesor Spaner akurat według, tak powiem, tego, co ustalono, czegoś takiego nie robił, był postacią i tak wystarczająco paskudną. Samo to, że należał do SO, to już czyni go postacią wystarczająco paskudną, już trudniej go bardziej spaskudzić niż było, ale też po prostu bardziej to było preparatorium anatomiczne. Fakt, że w normalnych warunkach, powiedzmy dzisiejszych, jeżeli studenci pracują na zwłokach, no bo takim immanentną częścią szkolenia medycznego, szkolenia lekarzy są sekcje, jest praca po prostu na zwłokach, poznanie anatomii, czyli tej maszynerii, jak człowiek działa, jak człowiek był na środku. Zresztą moja mama była świetnej pamięci lekarką, ona też na Akademii Medycznej w Gdańsku, zanim to się jeszcze GUME do mnie nazywało, miała zajęcia także z anatomii, tylko dzisiaj ktoś, człowiek dobrej woli, czy to śmiertelnie chory, czy to już powiedzmy umierający, albo jeszcze za życie zapisuje swoje ciało do celów naukowych i stąd mamy te preparaty anatomiczne, te ciała do sekcji, bo w tamtym czasie po prostu byli zamordowani więźniowie, ofiary hitleryzmu, więc samo w sobie już było, to w sobie było już wystarczająco brzydkie, straszne, odrażające, obrzydliwe, że już nie trzeba było z tych ciał robić mydła, wystarczyło, że po prostu zamordowanych ludzi wykorzystywano jeszcze dodatkowo do nauki dla studentów. Natomiast było to preparatorium anatomiczne, z którego zrobiono fabrykę mydła. Więc chociażby to jest taka czarny mit dwudziestowieczny, stworzony właśnie po wojnie, po II wojnie światowej, nawet jest dokładnie tam tablica. No, to już jest mnóstwo opracowań historycznych, że coś takiego rzeczywiście miejsca nie miało. Miało miejsce zbrodnie, wykorzystywanie ciał pomordowanych ludzi do celów naukowych, czyli krótko mówiąc pseudonauka, postać wybitnie mroczna profesora Spanera. Natomiast ten produkcja mydła z ludzi, no to jest to, powiedziałbym, mit, może nie tyle, co po prostu mit, który tam dwudziestowieczny taki mroczny, no. Wiek XX był wiekiem ponury, nie oszukujmy się.
2: Są może jakieś odwrotne sytuacje, gdzie legenda okazywała się prawdziwą historią?
3: Znaczy, powiem krótko, wszystko, co nie zostało udowodnione jasno naukowo, jest tezą, teorią, czyli po prostu jest mitem. Tak jak z tym zegarem astronomicznym w Kościele Mariackim. Dopóki ktoś nie znajdzie zapisku w jakiejś kronice, rzeczywiście taki mistrz był i spotkał go taki, a nie inny los, no to będzie to legendą. Dopóki nie znajdziemy konkretnego potwierdzenia w źródłach, że na przykład artysta, który wykonał postać Chrystusa na krzyżu, rzeczywiście zamordował narzeczonego swojej córki, przybijając go do krzyża, i rzeczywiście coś takiego miało miejsce, pozostanie to mitem, pozostanie to legendą. Więc tak bym na to spojrzał. Co jest na 100% prawdziwe? No, to mój taki dobry przyjaciel, dr Tomasz Duchnowski, specjalista od głównie numizmatyki, mówił, że 2-3 dni przebywania w Polsce Piastów, na przykład Zamieszka I, dałby nam większą wiedzę historyczną niż lektura wszystkich źródeł historycznych, które są do dzisiaj zachowane. Więc tutaj ciężko jest na ten temat wypowiadać, jeśli chodzi o dawne stulecia i opowieści, które krążą w Gdańsku i innych miastach.
2: Gdyby miał pan wskazać jedną legendę, którą każdy powinien znać, która by to była i dlaczego?
3: Ja myślę i to jest to też, co bardzo chętnie opowiadam ludziom prowadząc ich po Gdańsku. To jest właśnie z jednej strony ta historia tego zemnika, który skoczył z dachu, ze strychu w zasadzie Kościoła Świętej Trójcy. Po prostu pokazuje tę historię, do czego prowadzi fanatyzm religijny. On zawsze jest zły. To po prostu mieliśmy w Europie kilka wojen religijnych między wojną 30 a wojną 30-letnią, więc najgorszą wojnę, jaka w ogóle w Europie była, bo mniej więcej co trzeci mieszkaniec naszego kontynentu stracił w jej skutku samej wojny bądź skutków, które ona, że tak powiem, spowodowała życie, więc to była naprawdę katastrofa. I historia tego właśnie psa, który w takiej stróżówce, przecież powiedzmy w starej, jak to się ładnie mówiło, w tak trochę warze wachbudzie, czyli w starej wartowni mieszkał i podczas burzy też się budyneczek już mocno odwrócony zębem czasu zawalił, ten pies skowyczał, próbował swojego pana odgrzebać, ludzie przyszli, uratowali człowieka, ta psia miłość, jestem zwierzolubny, jestem przede wszystkim kociarzem, nieuleczalnym kociarzem, też opowiadam, bo zwierzęta po prostu kochają człowieka, nie za to, czy ile człowiek ma pieniędzy, nie za to, czy ma wykształcenie, czy ma tytuł, stanowisko, czy jest ze szlachty, czy jest z chłopca, to po prostu kochają, bo jest. I to jest najpiękniejsze. Kochać kogoś po prostu jest. Jesteś, to już cię kocham, za to jesteś. I to jest chyba najpiękniejsze z tego wszystkiego.
2: To tak na podsumowanie. Czy ma pan swoją ulubioną opowieść, którą najczęściej dzieli się pan ze znajomymi albo turystami?
3: To też zależy od sytuacji, od jakby trasy, którą chodzę. Najczęściej właśnie pojawia się ten piesek. zwłaszcza, że w pobliżu są relikty bastionu kot i to właśnie pies i kot się pojawiają, czy dwaj najwięksi przyjaciele człowieka, brakuje jeszcze tylko konia, ale ten koń jest też niedaleko na takim dworze miejskim, co prawda już nie ma jeźdźca na grzbiecie, natomiast ta rekonstrukcja pana Korpalskiego z lat 70. sam koń już bez człowieka na grzbiecie, też więc mamy tych trzech największych przyjaciół człowieka, psa, konia i kota. Natomiast tutaj chociażby, czy ten pies istniał naprawdę, czy nie istniał, no nikt tam dzisiaj nie powie dokładnie, czy ten zakonnik skoczył z tego dachu kościoła, czy nie skoczył. Też na 100% nie wiemy, więc tutaj należałoby w pewnym sensie odróżnić legendy od prawd historycznych, ale myślę, że to są właśnie te, co powiedziałem.
1: Magazyn lokalny.
4: Dziś wśród młodzieży najpopularniejszym gatunkiem muzycznym jest bez wątpienia rap, ale grupa tych młodych ludzi może nie wiedzieć, że nie zawsze tak było. W drugiej połowie ubiegłego wieku dominowały brzmienia rockowe. Mój dzisiejszy rozmówca w swojej książce Big Beatowy Atak lata 60. w Trójmieście skupia się właśnie na modnej i popularnej wtedy muzyce lokalnej, ale i nie tylko. Gościem dzisiejszego magazynu jest autor książki Stanisław Danielewicz. Co to jest w ogóle Big Beat dla tych, którzy się nie znają?
5: No to jest określenie oczywiście angloamerykańskie, pochodzące z początku lat 60. W Stanach Zjednoczonych było używane najczęściej dla określenia brytyjskiej fali muzyki młodzieżowej, która zaistniała właśnie na początku lat 60. ze sprawą między innymi Beatlesów czy Rolling Stonesów, a w Polsce została przyjęta w miejsce, jak to mówił Franciszek Walicki, miejsce nie bardzo akceptowanej przez władze nazwy rock and roll, która to nazwa oczywiście bardziej by może pasowała w owym okresie, ale Big Beat też nie był zły, bo właściwie Amerykanie przez to rozumieli taką muzykę, jaką w owym czasie najczęściej grywało się w Polsce. Ja prowadziłem zresztą rozróżnienie na rock and roll i Big Beat i poświęcam jednej i drugiej muzyce, poświęcam trochę czasu, bo lata 50. to głównie właśnie amerykański rock and roll i wszelkie reperkusje, które stąd wynikły. Natomiast gdzieś tak od 62 roku, a już na dobre w 63, to nazwa Big Beat weszła do ogólnego użytku jako proponowana w miejsce właśnie rock'n'rolla. No i muzyka też już była bardziej brytyjska niż amerykańska.
4: Dlaczego zdecydował się pan o napisaniu takiej książki? Od tego może wyjdźmy, bo jest pan, jak rozumiem, trójmiejskim artystą, trójmiejskim pisarzem. Czy ma to jakiś związek może tutaj z naszą lokalizacją?
5: No tak, oczywiście interesuje mnie to, co lokalne, ale w tym wypadku nie tylko. Dlatego, że akurat w latach 60. muzyka rozrywkowa, młodzieżowa była najsilniejsza właśnie w Trójmieście. Z różnych powodów, które opisuję, ale między innymi dlatego, że Trójmiasto było takim miastem najbardziej otwartym na zewnętrzne wpływy, w tym wypadku zachodnie, i również w dziedzinie muzyki rozrywkowej. Tutaj najłatwiej można było na przykład i najszybciej kupić płyty, które się ukazywały w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek w Europie Zachodniej, ponieważ przywozili je marynarze, trochę na tym zarabiając, co też było źródło dochodu, no ale było to źródło właśnie szybkiego dotarcia do tego, co było modne w owym czasie. Młodzież słuchała co prawda Radia Luxemburg, które było też dostawcą przebojów, było to w owych latach najpopularniejsze radio dla polskiej młodzieży, bo właściwie takiej zachodniej muzyki rock'n'rollowej czy big beatowej polskie radio grało bardzo mało, za wyjątkiem może radiostacji harcerskiej i nielicznych audycji ogólnopolskiego programu, więc płyty były jak gdyby takim trochę luksusowym dodatkiem, luksusowym, bo drogim, bo to był przelicznik czarnorynkowy, dolara czy funta, no ale sprowadzało się te płyty, one krążyły, później były nagrywane na magnetofonach, no ceny płyt były zaporowe, można powiedzieć. Ja pamiętam, że pierwszą płytę, którą właśnie w latach 60., pod koniec lat 60. kupiłem w komisie, czyli tam, gdzie wstawiano do sprzedaży jakieś różne rzeczy, to kupiłem za 500 zł i to było bardzo tanio, bo przeciętna płyta rock'n'rollowa to kosztowała w granicach 800 tysięcy złotych, a pensja mojego ojca, który był wtedy docentem wynosiła 1500 zł. Więc to jest ta skala porównawcza.
6: Bardzo luksusowy towar, bym powiedział.
5: Tak, no ale to było przegrywane. Jeżeli ja dostałem płytę, to ja oczywiście zamieniałem je później z kimś na następną i każdy z nas przegrywał, czyli jedna płyta w ciągu tygodnia mogła obsłużyć kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób, które miały ją później przegraną na magnetofon.
6: To wrócę do tego pytania, skąd pomysł, aby napisać książkę, by podzielić się tą wiedzą?
5: No cóż, to nie jest moja pierwsza książka poświęcona trójmiejskiej muzyce. Pierwsza z nich ukazała się w 2011 roku, było to Jazzowisko Trójmiasta. Historia jazzu w Gdańsku, Gdyni i Sopocie 1945-2010. No i to był początek mojego zainteresowania taką niepoważną muzyką w Trójmieście. Również bardzo istotne właśnie przypomnienie tego, co się w owym czasie działo, ponieważ w takiej, powiedziałbym, oficjalnej historii polskiego jazzu, w tym wypadku napisanej przez Krystiana Brodackiego, zresztą bardzo interesująca praca i wartościowa, zabrakło jak gdyby reprezentacji środowiska trójmiejskiego, które było bardzo ważne i było bardzo dobre i było niejednokrotnie ciekawsze niż to, co się działo w Warszawie czy w innych miejscowościach, zwłaszcza Warszawa, no bo to był ośrodek taki centralny, tam były nagrania, tam było radio, tam były kluby, no ale w Trójmieście działo się równie dużo i równie ciekawie. I od tego się zaczęło, od tej historii, która prostowała ścieżki. 4 lata później wydałem jak gdyby kontynuację owej książki, czyli Jazzowisko Trójmiasta, czwarta zmiana, czyli o młodych muzykach, o najmłodszym pokoleniu jazzmenów trójmiejskich. A wreszcie w 2019 roku wspólnie z Marcinem Jakobsonem opublikowaliśmy Rokowisko Trójmiasta, lata 70. w Trójmieście, które były bardzo interesujące, a jako współtowarzysza na tej ścieżce wybrałem Marcina Jakobsona, ponieważ on w tym czasie też bardzo mocno tkwił w owym środowisku, tak jak ja, może z innej strony, bo ja raczej od strony publicystycznej, od strony menedżerskiej. Niemniej, no, wiele wie na ten temat, a że mamy różne poglądy, to tym ciekawsza była ta książka, właśnie Rokowisko lata 70., ponieważ prezentowała różne spojrzenie na te same niejednokrotnie sprawy. No, ale to konsekwencją było spojrzenie na lata 60., za które już samodzielnie się zabrałem, ponieważ to one były w rzeczywistości najciekawszym okresem w trójmiejskiej muzyce niepoważnej, czyli mam na myśli zarówno jazz, jak i rock and roll i big beat. I one emanowały tą swoją wielkością, tą swoją wartością na skalę ogólnopolską. No muszę powiedzieć, że pierwsze rock'n'rollowe zespoły, czy big beatowe, jakie w latach 60. robiły w Polsce wielką karierę, to właśnie powstały w Trójmieście. Na początku był to zespół Rhythm Blues, nie pierwszy zresztą w Trójmieście, chociaż tak się powszechnie uważa, że to pierwociny polskiego rock'n'rolla. Już od 1957 roku ta muzyka była w Polsce bardzo popularna. Za sprawą drugiego festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie, na której wystąpił amerykański rock'n'rollowiec, a właściwie rhythm bluesowiec Big Big Ramsey, który na tyle zachwycił publiczność sopocką, że no, rock'n'roll wszedł w miejsce poprzednio uznawanej za muzykę młodzieżową muzyki dixielandowej, jazzu tradycyjnego. No i od tego się zaczęło i właśnie w Trójmieście, ponieważ zaraz po festiwalu sopockim niejaki Krzysztof Komeda, modernista jazzowy, nagle zamienił się w rock'n'rollowca. I to jest mało znana historia, ale ona pokazuje prawdziwe początki polskiego rock'n'rolla, bo już 57 rok, 58 trasa koncertowa zespołu Komedy, który występował wówczas pod pseudonimem, jego muzycy również pod różnymi śmiesznymi pseudonimami, ale była to autentyczna muzyka rock'n'rollowa. I późniejszy Rhythm Blues powstały również w Trójmieście, to zespół, który powstał z wcześniejszo istniejącej jakby cząstki zespołu Flotylla z Gdyni, czyli zespołu Marynarki Wojennej, gdzie młodzi muzycy utworzyli taką sekcję właśnie zajmującą się rock'n'rollem. stamtąd wywodził się na przykład pierwszy wybitny wykonawca, wokalista, Bogusław Wyrobek, który jednak trafił na Śląsk do zespołu Zygmunta Wicharego, aczkolwiek zagrał i też swoje miejsce i w owych rytm bluesowym składzie stworzonym przez Walickiego. Ten rytm blues długo nie przetrwał, ale zaraz pojawili się Czerwono-Czarni, też typowo rock'n'rollowy zespół, a gdy Czerwono-Czarni zrezygnowali ze współpracy z Franciszkiem Walickim, to pojawili się w to miejsce Niebiesko-Czarni, czyli już prawdziwie big beatowy zespół, już nie taki właśnie rock'n'rollowy, tylko bardziej big beatowy na wzór zespołów brytyjskich, chociaż częściowo, bo jeszcze nie był to zespół instrumentalno-wokalny, a raczej sekcja instrumentalna towarzysząca plejadzie wokalistów. Jednym z tych wokalistów był na przykład Czesław Niemen, który stamtąd wyrósł i w okresie najważniejszym dla siebie kształtował swoje oblicze artystyczne właśnie z zespołem Niebiesko-Czarni, a później z zespołem Akwarele, to już była warszawska historia.
6: Te książki, o których pan przed chwilą mówił, i ta najnowsza, to są bardziej biografie poszczególnych zespołów, czy to big beatowych, czy to wcześniej jazzowych, czy opis dziejów tej muzyki?
5: Jedno i drugie. To nie jest praca ściśle biograficzna, jest to raczej monografia gatunku, który w owych latach 60. miał swoją główną emanację, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Lata 60. w ogóle były latami burzy i naporu w każdej dziedzinie sztuki, a więc nie tylko w dziedzinie muzyki rozrywkowej. No, były to wielkie, wielkie przemiany, jakie następowały. Różnie się je tłumaczy. Na ten temat napisano wiele książek i ja musiałem po prostu zająć się latami 60., bo od nich wszystko się zaczęło. Mamy w książce więc zarówno omówienie tendencji, kierunków, następstw różnych wydarzeń, jakie występowały w owym czasie, ale mamy też biografię zespołów bardziej, a mniej solistów związanych z tymi zespołami, ale też oczywiście one tam się w niektórych przypadkach znajdują. Rozszerzyłem zresztą owe biografie o mniej znanych wykonawców spoza nurtu big beatowego, ale na pewno mocno przyklejonych do tego środowiska, czyli można powiedzieć uczestniczących w pewnej konwergencji, w pewnym przenikaniu się różnych tendencji, jakie wtedy występowały. Przenikanie się na przykład jazzu i big beatu. To była bardzo znacząca historia. No, ale w Gdańsku były to i w Sopocie na przykład występy piosenkarzy, którzy współpracowali z zespołami big beatowymi, ale nie tylko. Na przykład była to piosenka literacka. Czasami zaskakujące połączenia, bo powiedzmy Tadeusz Karmazyn, który był typowym wykonawcą piosenki poetyckiej, również występował w zespole Słodycz Soli, który był zespołem rock'n'rollowym czy big beatowym i gdzie powiedzmy po kilku mocnych rock'n'rollowych utworach następowało uspokojenie jak gdyby i mini blok piosenek opartych o teksty poetyckie. Chociażby Edward Lichnerski, inny wybitny wokalista, piosenkarz z nurtu tej piosenki poetyckiej, również współpracował z rock'n'rollowcami i obustronnie było to zainteresowanie i ono skutkowało wspaniałymi wynikami.
6: Dlaczego w tytule tej książki znalazło się słowo atak?
5: No bo to był atak. To był atak zupełnie nowych idei. To była walka starego z nowym, czy nowego ze starym. Dlatego, że trzeba, o tym też piszę w jednym z rozdziałów, trzeba wziąć pod uwagę, że rynek muzyki rozrywkowej był opanowany przez bardzo profesjonalną, starą gwardię kompozytorów i autorów tekstów starszego pokolenia, które było przyzwyczajone do takiej muzyki rozrywkowej wywodzącej się ze swingu. I nagle pojawili się młodzi muzycy, przebojem wchodzili również na antenę radiową, na przykład razy stacji harcerskiej czy trójki. No i to była walka o pieniądze, o zaiks, o pieniądze z tantiem, prawda? Jeżeli płytę wydawano w nakładzie na przykład 100 tysięcy egzemplarzy, no to były to naprawdę duże pieniądze i było o co walczyć.
6: Książka ukazała się dosyć niedawno. Czy może słyszał już pan albo czytał jakieś recenzje na jej temat?
5: Ta taką bardzo ciekawą recenzję przedstawił przed tygodniem Krzysztof Masłoń w tygodniku Do Rzeczy. On tam co prawda skupia się tylko na jednym wątku z tej książki, mianowicie wątku Czesława Niemena i sprzedaży jego piosenki Czy mnie jeszcze pamiętasz, Marlenie Dietrich, no ale o książce wyraża się bardzo pochlebnie, co mi również pochlebia, że znaczące pismo i znaczący autor się z tym do mnie w ten sposób odezwali. Również w tygodniku w Trójmieście ukazującym się Zawsze Pomorze był wywiad ze mną przeprowadzony przez Dariusza Schrettera. No więc uważam, że początek dobry, teraz kolejna nasza rozmowa też uważam, że jest dalszym ciągiem tego dobrego początku.
6: Poprosiłbym pana, aby zachęcił pan naszych słuchaczy, dlaczego warto kupić, czego mogą się w skrócie spodziewać.
5: Dla wszystkich, których interesuje wartka opowieść o czasach, wydawałoby się bezpowrotnie minionych, ale mających konsekwencje bardzo poważne dla dzisiejszych wydarzeń w dziedzinie kultury i sztuki, to właśnie chyba jest odpowiednia książka, bo jak mówią mi czytelnicy, nie ma tam ciężaru historii, jest tam raczej lekkość owych historii, sporo ciekawych wydarzeń wcześniej nieznanych, trochę anegdot i w sumie no, miałem takie głosy, że nie przespałem przez ciebie całej nocy, bo jak się zabrałem o 18, to skończyłem o 5 rano. Więc to chyba jest wystarczająca zachęta.
1: Magazyn lokalny.
4: Na co dzień zajmują się różnymi zadaniami ze zwierzętami w roli głównej, a także dbają o środowisko. Mowa o ekopatrolu w Gdyńskiej Straży Miejskiej. O swojej codziennej pracy, ale i o najciekawszych historiach związanych m.in. z łapaniem papugi czy jadowitego pająka opowiedział mi Leonard Wawrzyniak, kierownik ekopatrolu Straży Miejskiej w Gdyni.
7: Ekopatrol jest taką specjalną, wyspecjalizowaną jednostką Straży Miejskiej, która podejmuje wszystkie działania związane z ochroną zwierząt i ochroną środowiska. Więc są to wszystkie działania, które podejmujemy w stosunku do zwierząt, czyli są to wszystkie ranne, chore zwierzęta, zwierzęta trzymane w złych warunkach, zwierzęta, które uciekły komuś, zwierzęta, które dzikie, które wejdą komuś na posesję, na plac zabaw, jak na przykład dziki, oraz wszystkie te interwencje związane z ochroną środowiska, czyli nielegalne wysypiska śmieci w lesie, na przykład palenie odpadów.
6: Od jak dawna działa ekopatrol?
7: Od 2009 roku.
6: Wcześniej takich Straż Miejska w ogóle nie zajmowała się tego typu zadaniami, czy to po prostu oficjalnie nazwę przyjęto w 2009 roku, a tak naprawdę Straż Miejska zawsze te zadania wykonywała?
7: Straż Miejska na pewno podejmowała te działania, może one nie było jakby takiego organu, czy funkcjonariuszy, którzy byliby wyspecjalizowani w tym zakresie. Z tego co wiem, na początku był tylko jeden funkcjonariusz i później to ulegało różnym zmianom, było czterech, trzech. No w tej chwili docelowo tutaj chcemy rozwinąć ekopatrol. Mamy właśnie teraz nowy radiowóz i interwencji związanych właśnie tutaj z ochroną środowiska i zwierząt przybywa.
6: Ile osób w tej chwili pracuje w ekopatrolu?
7: Prawdopodobnie od stycznia będzie już czwórka, więc będziemy mogli, na razie pracujemy od poniedziałku do piątku, ale chcielibyśmy pracować 7 dni w tygodniu.
6: No właśnie, jak pracuje ekopatrol? Bo teoretycznie tego typu interwencje mogą zdarzyć się o każdej porze, w każdy dzień.
7: W praktyce wygląda tak, że pracujemy od 7 do godziny 19, no i w tym okresie oczywiście podejmujemy wszystkie interwencje. Wtedy, kiedy ekopatrol nie działa, inni funkcjonariusze podejmują interwencje, ale podejmują te takie najprostsze, te, które trzeba wykonać natychmiast. Czyli na przykład, jeżeli mamy ranne zwierzę, wiadomo, te zwierzę nie może czekać do poniedziałku, aż przyjdziemy do pracy, więc oni te interwencje podejmują, a inne takie, które na przykład dotyczą trzymania zwierząt w złych warunkach, czy takich związanych na przykład z wysypiskiem śmieci, które gdzieś zostaje odnalezione, to już wtedy my to przejmujemy i czy ustalamy tutaj właśnie sprawców takiego wykroczenia. Montujemy fotopłapki w lasach, gdzie to też później jakby musimy to w cudzysłowie obrobić, czyli ustalić na przykład pojazd, który wjechał do lasu, kto jest jego właścicielem, kto był kierowcą w tym czasie i kto dokonał wykroczenia w tym miejscu.
6: Strażnicy pracujący w ekopatrolu są specjalnie przeszkoleni. Na czym polegały te szkolenia? Co to za umiejętności?
7: Głównie są to szkolenia związane z tym, w jaki sposób podejmować interwencje w stosunku do różnych gatunków zwierząt. Dlatego, że mamy tych zakres gatunków jest bardzo duży. Są to zarówno małe bezkręgowce, na przykład pająki, które niektóre są jadowite. Mamy różnego rodzaju gady, jaszczurki, węże. Niektóre gatunki wężów też są jadowite. mamy gatunki ptaków. Niektóre ptaki również mogą człowiekowi zrobić krzywdę, więc trzeba wiedzieć, w jaki sposób podejść do tych zwierząt. I mamy również ssaki, takie jak na przykład wiewiórki, lisy, dziki, borsuki, kuny. I tutaj trzeba wiedzieć, w jaki sposób do takich zwierząt podejść, w jaki sposób je schwytać, czego możemy się po nich spodziewać. Więc w tym zakresie jesteśmy szkoleni.
6: Jak te szkolenia wyglądały?
7: Jak najbardziej one były praktyczne. Mieliśmy pająka, trzeba było go złapać. Mieliśmy węża, trzeba było go złapać.
6: Takie interwencje również podejmowane są w Gdyni. Wiem, że w historii, że tak powiem, ekopatrolu już niejedno zwierzę takie nietypowe dla naszego środowiska zostały złapane. Jakie były te najciekawsze, że tak powiem, historie związane z tym?
7: No, ostatnio mieliśmy pająka, dużego pająka, który uciekł właścicielowi i był to zwierzę, które chodziło na czwartym piętrze na elewacji przy Urzędzie Miasta na ulicy Piłsudskiego. No i tutaj trzeba było podjąć interwencję wspólnie ze strażakami, bo no, wysokość była duża, czwarte piętro. No i była taka sytuacja, że strażacy bali się podjąć tej interwencji, bo nie wiedzieli, co to jest za zwierzę, a wiadomo, mógł być to pająk jadowity. Ten na szczęście był jadowity, ale nie w takim znacznym stopniu. No i ja tutaj podjąłem się tutaj próby złapania tego pająka, a było to dla mnie, nie ukrywam, duże wyzwanie, bo mam lęk wysokości, więc faktycznie była taka akcja.
6: Jak wyglądało złapanie takiego pająka? Domyślałem się, że nie w ręce.
7: Tutaj są różne metody. Na pająki najłatwiej po prostu nakłada się jakiś pojemnik, podkłada się pod to, czy jakąś kartkę papieru, czy jakieś denko i po prostu te zwierzę tam się przedostaje i wtedy można bezpiecznie przełożyć go do terrarium, czy do jakiegoś innego pojemnika.
6: Przechodzimy do następnej historii z równie pewnie egzotycznym zwierzęciem.
7: Tak, dostaliśmy informację, że papuga przyleciała tutaj na statek ukraiński, znaczy papuszka, dokładnie było tak, że jest papuszka, więc no to byłem pewien, że pewnie jest to mała papuszka falista, ewentualnie nimfa, bo najczęściej takie papugi są. Okazało się, to była afrykańska papuga żako, duża, szara papuga, która jeszcze do tego mówiła ludzkim głosem, więc była to też bardzo ciekawa interwencja. Czy ona mówiła dosyć tak niewyraźnie, ona mówiła halo, dzień dobry, co robisz? O, takie właśnie słowa. Mieliśmy też na przykład zgłoszenie, pani zgłosiła nam, że po jej domu chodzi mały krokodyl, więc też było to ciekawe. Okazało się, to był gekon lamparci. Mieliśmy agamę brodatą, też śliczna, duża jaszczurka, która wygrzewała się na chodniku. Nie wiadomo, czy komuś uciekła, czy coś innego się stało. Też taka interwencja, którą często też opowiadam, do nas przedzwonił mężczyzna, który powiedział, że w jego ogrodzie śpi duży chomik. Przyjechaliśmy, a to był borsuk. Innym razem pani zgłosiła, że mały kosmita biega po jej ogrodzie, a był to krab tęczowy. Innym razem pani też zgłosiła, że wchodzi rano do ogrodu i kogut po jej ogrodzie chodzi. Myśleliśmy, że pewnie może jakiś gatunek jakiegoś egzotycznego, jakiegoś ptaka pani nie rozróżniała. Faktycznie było to w Orłowie, no siedł, chodził sobie kogut. Skąd się wziął, nikt tego nie wie. Więc takich interwencji jest wiele i nieraz są one takie śmieszne, bo nie wszyscy znają się na gatunkach zwierząt i mieliśmy na przykład zgłoszenie, że orzeł leży na tafli lodu w zbiorniku wodnym na Dąbrowie. Przyjechaliśmy, a to spała sobie kaczka, więc są nieraz takie naprawdę bardzo śmieszne, albo też opamiętam, jedna pani zgłosiła, że po sklepie chodzi krzyżówka kaczki z orłem. No i też nie widzieliśmy, co to może być, a to była zwykła mewa.
6: Właśnie w przypadku pająków, czy w przypadku, nie wiem, jaszczurek, które no, mimo wszystko mogą uciekać, wyobrażam sobie ich schwytanie, ale jak przed chwilą słucham tych historii o papudze, jak to wygląda w przypadku ptaków, które no, w zasadzie mogą w każdej chwili odlecieć? Ich schwytanie pewnie też nie należy do najprostszych.
7: Tutaj głównie, jeżeli ptak wleci do jakiegoś pomieszczenia, do sklepu, do mieszkania, wtedy jest szansa, żeby go złapać, bo często otrzymuję zgłoszenie, że na drzewie siedzi papuga. No i w zasadzie no, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo nawet jeżeli byśmy weszli na to drzewo, lub byśmy poprosili straż pożarną, to ta papuga odleci, no i tutaj szanse na złapanie są w zasadzie zerowe.
6: Ale mimo wszystko ekwipunek, z którym jeździcie na interwencję, sprzęt, który posiadacie, też jest dosyć bogaty, można powiedzieć. Co tam się znajduje?
7: No, znajduje się tam się wiele rzeczy, bo oprócz transporterów, chwytaków, klatek kennelowych, siatek do łapania właśnie ptaków, podbieraków, kamery, fotopłapek, drabiny, łopaty, szpadle, łomy, wkrętarki, no bo mamy po prostu wszystko, co może nagle nam być potrzebne, bo jadąc na w ogóle zaczynając dzień, tak na dobrą sprawę, nie wiemy, co nam się może przytrafić, bo oczywiście rano dostajemy jakiś tam wykaz interwencji, które planujemy oczywiście zrealizować, ale często jest tak, że idziemy w rejon i nagle dostajemy informację od dyżurnego: słuchajcie, jedźcie tam, dzieje się tam taka i taka sytuacja i musimy być na wszystko przygotowani.
6: No właśnie, jak często zdarzają się te interwencje ekopatrolu, które są można powiedzieć, niecodziennie, no bo zdaj sobie sprawę, że zawsze się coś znajdzie, roboty na pewno wszędzie jest dużo, aczkolwiek no na pewno niecodziennie też jesteście wzywani do jakiegoś egzotycznego gatunku.
7: Egzotycznych tak, codziennie nie ma. Są takie jakby standardowe, czyli na przykład dziki wejdą na plac zabaw, na teren szkoły trzeba je wyprowadzić. Mamy informację, że gdzieś pies jest w złych warunkach trzymany, czy jakieś ranne zwierzę, sarna potrącona przez samochód, czy jakieś inne zwierzę, to są jakby takie standardowe. Natomiast te egzotyczne zwierzęta, one głównie latem, wtedy, kiedy jest ciepło, kiedy wszyscy mamy otwarte okna, kiedy niektóre zwierzęta wystawiane są na zewnątrz po to, żeby wygrzały się na słońcu lub żeby się przewietrzyły i wtedy dochodzi do ucieczek, albo no niestety to jest takie bardzo smutne, kiedy zaczynają się wakacje, wiele osób wyjeżdża na wakacje, nie ma co zrobić ze zwierzęciem i wypuszcza je gdzieś, no, w cudzysłowie na wolność, albo pozostawia w klatce i często tak mamy sytuację, że świnka, morska, królik jest gdzieś wystawiony w miejscu publicznym i jest napis zaopiekuj się, no coś takiego. W pergolach śmietnikowych, no to niestety często też ma miejsce.
6: Co się dzieje potem z tymi zwierzętami? Zakładam, że tu znowu w przypadku od gatunku pewnie różną drogą dalej to idzie.
7: Głównie to jest, popracujemy ze schroniskiem Ciapkowo, czyli no wszystkie wiadomo psy, to w ogóle zwierzęta domowe tam są przewożone, te zwierzęta, które gdzieś tam są trzymane w domach i oni współpracują również z fundacjami takimi, które się specjalizują w określonych grupach zwierząt, czyli na przykład są osobne fundacje od świnek morskich, od królików, od papug.
6: A w przypadku takich zwierząt, którymi się Ciapkowo nie zaopiekuje, na przykład ranna sarna, to już nie jest zwierzę domowe.
7: To już nie jest zwierzę domowe i mamy tutaj lekarza weterynarii, który jest wyspecjalizowany w leczeniu, w ratowaniu takich dzikich zwierząt, typu właśnie sarna, jeleń, kuna, wiewiórka, lis. On już podejmuje decyzję. No czasami trzeba podać te zwierzę eutanazji, jeżeli jest już w takim stanie, że nie można mu pomóc, a jeżeli można, to on je ratuje i później wypuszczane są na wolność, zawsze w tym samym miejscu, gdzie zostały znalezione.
6: To można powiedzieć, że tak naprawdę państwa pojazd też robi w pewny sposób za karetkę dla zwierząt i dowożone są do weterynarza, to jest na terenie Gdyni gdzieś?
7: Znaczy zawsze umawiamy się tutaj u nas na komendzie z lekarzem, że te zwierzę jest przez nas odławiane. Oczywiście w zależności jakie, no bo jeżeli jest to dorosły dzik, odyniec, no to nie jesteśmy w stanie go odłowić, wtedy musimy spotkać się już tam na miejscu. Czyli na przykład gdyby to był łoś, to też nie jesteśmy w stanie go na rady złożyć. Ale te wszystkie mniejsze zwierzęta, które jesteśmy w stanie odłowić, włożyć do transportera, to spotykamy się tutaj na komendzie i wtedy lekarz tutaj podejmuje decyzję, albo czy podaje eutanazję, albo zabiera do siebie, do lecznicy.
6: A w przypadku zwierząt, które, no tak jak chociażby pająki czy jaszczurki, które no domyślam się, że do weterynarza by raczej nie trafiły, ale też do Ciapkowa również nie trafią.
7: Są dwie fundacje tutaj na terenie Trójmiasta, z którymi współpracujemy, w Radzie i w Gdańsku, i wtedy te zwierzęta tam są przekazywane.
6: Kiedyś taki mit krążył, że zwierzęta egzotyczne mogły się znaleźć w zoo czasami, jeżeli są znalezione. To jest nieprawda.
7: Nie, to jest nieprawda. No, ogród zoologiczny wypękał szwach, bo naprawdę nie miał co zrobić. I często też mamy takie zgłoszenia, że ktoś widzi lisa, który sobie chodzi gdzieś po mieście i dzwonią właśnie tutaj do nas mieszkańcy, złapcie tego lisa, zawieźcie do zoo. No ale to takiej możliwości nie ma, no bo ogród zoologiczny ma swoje zwierzęta i nie przyjmuje zwierząt z zewnątrz.
6: Czy w ogóle zdarzają się takie sytuacje, poza już jakimiś ekstremami, o których tutaj pan mówił, pająk na dachu Urzędu Miasta, gdzie musicie współpracować z innymi służbami? Czy to właśnie straż pożarna, czy to czasem policja, czy to może czasem jeszcze jakieś inne służby?
7: Tak, współpracujemy i to jest tak na zasadzie, że czasami my prosimy o pomoc, a czasami my jesteśmy proszeni. W sytuacjach, kiedy właśnie fundacja ma jakieś zgłoszenie, że zwierzęta są gdzieś w złych warunkach, wtedy my tutaj prowadzimy taką asystę, pomagamy, lub my właśnie potrzebujemy czasami czy pomocy policji, czy właśnie straży pożarnej, czy nadleśnictwa, więc tutaj ta współpraca jest wszędzie i chętnie jest podejmowana. Była właśnie taka sytuacja, że na cmentarzu, gdzie była ceremonia pogrzebowa, była słychać odgłosy, no, przypominające krzyk dziecka i okazało się, że do studzienki wpadł właśnie mały warchlak i tutaj straż pożarna tą informację pozyskała, pojechali na miejscu, no i tutaj nas prosili o pomoc, żeby to zwierzę odłowić.
6: Zajmujecie się również właśnie ochroną środowiska, w tym właśnie chociażby te fotopułapki, rozstawianie ich w lasach. Na czym polegają te zadania? Czym się różnią od zadań nadleśnictwa? Bo tutaj na przykład wiem, że też nadleśnictwo, straż leśna poszukuje na przykład kierowców, którzy wjeżdżają samochodami do lasów, czy wyrzucają tam śmieci.
7: My właśnie podobne zadania robimy. Często współpracujemy właśnie ze strażą leśną, gdzie nas proszą lub my ich prosimy. Są miejsca, gdzie intensywnie są wyrzucane odpady gdzieś komunalne. Takie fotopułapki montujemy i wiadomo, jeżeli przyjedzie samochód, tablicę rejestracyjną jesteśmy w stanie odczytać. wtedy ten właściciel jest wzywany do, na komendę, ale też są sytuacje takie, że mamy właśnie tą fotopapkę i dostajemy MMS-em od razu informację, że jest właśnie pojazd w lesie i wtedy, jeżeli jesteśmy gdzieś w pobliżu, to jedziemy na miejsce i tego sprawcę na miejscu możemy ukarać.
8: Ale jednak zadań takich właśnie związanych z ochroną środowiska jest więcej, czy bardziej jednak związanych z ratowaniem zwierząt?
7: Od tak połowy wiosny do połowy jesieni tych interwencji zwierzęcych jest bardzo, bardzo dużo, a później jakby już takie te bardziej z ochroną środowiska, czyli głównie palenie odpadów. Tego jest bardzo dużo, czyli w sytuacji, kiedy przyjeżdżaliśmy na kontrolę paleniska i odnajdywaliśmy to, że w piecu faktycznie są palone jakieś niedozwolone substancje lub w magazynku na drewno czy węgiel też znajdują się pokrojone meble czy jakieś tam elementy parkietowe. Tych wykroczeń było dużo i w tej chwili faktycznie jakby świadomość mieszkańców jest coraz większa i tych wykroczeń jest mniej.
8: Jeszcze nawiążę do samochodu, nowego samochodu, który otrzymaliście państwo dosłownie na początku 2024 roku. Ten samochód wiadomo, że musi być przystosowany do zadań specjalnych. Jak on wygląda, czym się charakteryzuje, czym odróżnia się od klasycznego radiowozu Straży Miejskiej?
7: No po pierwsze jest to samochód terenowy. Podejmujemy interwencje w lasach, gdzie teren jest no, naprawdę bardzo różny i takim klasycznym, zwykłym osobowym samochodem po prostu nie jesteśmy w stanie tam wjechać. Mamy wyciągarkę, stosujemy, pomagając mieszkańcom, kierowcom, którzy gdzieś wjechali w miejsce takie, gdzie mają problem z wyjechaniem. W ogóle ten radiowóz nasz, który jest, to jest jedyny taki radiowóz w Polsce tego rodzaju, ponieważ był on robiony na nasze zamówienie. Tak, oczywiście pomieszczenie, w którym są przewożone te zwierzęta, jest wentylowane, jest tam odpowiednia temperatura taka, żeby ten komfort był większy, będzie można mieć tam 5-6 załóżmy ptaków i dopiero wtedy za jednym razem pojechać do lekarza, więc tych interwencji będziemy z całą pewnością mogli więcej wykonać.
1: Magazyn lokalny.
9: Czas na magazyn reporterów. Dominika Bakura, zapraszam. O słabszych walczą jak lwice. Dziś poznacie historię Lions Club Gdańsk, najstarszego kobiecego klubu w Polsce. W jakie projekty angażują się te silne kobiety? Posłuchajcie.
10: Dzień dobry, Alicja Dudaniec, Lions Club Gdańsk Amber, prezydent obecnej kadencji, prezydent charter, prezydent, który zakładał klub.
9: Jak usłyszałam przed naszą rozmową, warto zrobić z nimi wywiad, bo robią wiele dobrego. I tak można was opisać? Że robicie wiele dobrego?
10: Nie wiem, czy można powiedzieć, że wiele dobrego, ale robimy rzeczywiście dobre rzeczy. Staramy się robić dobre rzeczy, staramy się pomagać, ponieważ hasło Lionsów jest We Serve. We Serve, czyli służymy. Więc służymy pomocą tym, którzy potrzebują.
9: Mm-hmm. No lwy w Gdańsku mają szczególne znaczenie jeszcze.
10: Lwy w Gdańsku tak. My jako klub mamy w swojej nazwie Amber, czyli bursztyn. Klub powstał jako pierwszy klub w Polsce Północnej kobiecy. Były kluby męskie, my jako kobiecy klub 25 lat temu żeśmy się zorganizowały w październiku 1998 roku w pięknym dworze Artusa był nasz charter, czyli nasze ślubowanie tam składaliśmy. No i tak od tego czasu sobie działamy już 25 lat.
9: Mhm. Jak przeczytałam na waszej stronie, połączyła was potrzeba pomocy.
10: No generalnie tak, no są to panie, które zawsze chciały coś robić, no a wiadomo, że w grupie można robić więcej, prawda? Dlatego żeśmy się zorganizowały i tak sobie działamy te 25 lat, staramy się pomagać na tyle, na ile możemy, na ile nas stać, na ile nasi, że tak powiem, hojni darczyńcy również nas wspierają, bo jak wiadomo, jest to stowarzyszenie, które jest organizacją pozarządową, prawda? Nie mamy żadnych dotacji. Same musimy na to wszystko pozbierać najpierw środki, żeby potem z tych środków pomagać innym.
9: Mhm. No właśnie, a jak wyglądały te początki, kiedy usiadłyście i stwierdziłyście, zrobimy coś?
10: Nie, miałyśmy takiego wspaniałego naszego, jak to mówimy, ojca chrzestnego. Był to pan Alojzy Bończa-Tomaszewski, który już był w klubie Lionsów. I on sobie pomyślał, że dobrze by było, żeby tutaj na terenie Trójmiasta był również klub kobiecy. Bo wcześniej w klubach Lionsów byli tylko sami mężczyźni. No i tak sobie, że tak powiem, zapraszał różne panie z różnych środowisk. I sama organizacja i przygotowania do powstania klubu, to powiem pani, że trwały 2 lata. zanim doszło już do takiego, bym powiedziała, już konkretnego zaprzysiężenia i prawidłowego działania, tak? Bo to się związało później z KRS-em, z wszystkimi tymi sprawami, które muszą być załatwione. No i tak jakoś powoli i nasz, że tak powiem, ojciec chrzestny najpierw nam bardzo, bardzo pomagał, wspierał, pokazywał drogę. My też nie miałyśmy pojęcia w ogóle, na czym to wszystko polega. Wiedziałyśmy tylko, że chcemy coś robić, że chcemy coś pomagać, że chcemy gdzieś, komuś gdzieś, kto potrzebuje pomocy, być i coś dać.
11: Mhm. Ale jesteście kobietami z zupełnie różnych środowisk.
10: Z różnych. W naszym klubie są prawniczki, lekarze, architekci, no naprawdę cały przekrój zawodów, ale to jest bardzo dobre, ponieważ każda gdzieś ma jakieś swoje, że tak powiem, takie zaplecze zawodowe i wie gdzie i wie co zrobić. Tak, swoje kontakty. No i czasami, nie ukrywam, no tak jak na przykład lekarze, tak? Ponieważ generalnie nasza działalność skupia się na pomocy kobietom i dzieci. No bo prawda jest taka, że kobiety no, chcą pomagać kobietom, prawda? Mhm. A jako kobiety to również są nam bliskie dzieci.
11: Bliskie tematy.
10: Więc jeżeli byłaby taka potrzeba, na przykład, że trzeba jakiś wywiad zrobić od strony medycznej, no to już koleżanka lekarka jechała, wywiad robiła, mówiła to potrzeba. Inna z kolei, jeżeli na przykład żeśmy pomagały tam w przebudowie domu jakiegoś, no to już jechała architekt, też pomagała i tak działamy sobie.
11: Mhm. A pamiętacie tą pierwszą inicjatywę?
10: Wie pani, pierwsza inicjatywa generalnie była taka, że jest w Sobieszewie Dom Pomocy Społecznej dla Dziewcząt Niepełnosprawnych. Ten dom jest prowadzony przez siostry Palotynki i tam są same kobiety niepełnosprawne. Tam jest 55 kobiet. I pierwszą naszą taką inicjatywą było, że pojedziemy tam na gwiazdkę. W październiku miałyśmy nasz czarter i myślimy sobie, no może coś trzeba zrobić na gwiazdkę. I żeśmy ufundowały tam takie różne paczki, prezenty dla tych kobiet i się tam wybrałyśmy właśnie przed samą gwiazdką, żeby tam wręczyć. I to był takie pierwsze nasze działanie. I od tego pierwszego działania mija 25 lat, jak cały czas mamy kontakt, cały czas się tam opiekujemy, jeździmy. W tej chwili to już jesteśmy mocno zaprzyjaźnione.
11: Po prostu stałyście się przyjaciółkami tak, tego miejsca.
10: Tak. No tam jest nie tylko taka, bym powiedziała, pomoc typu materialnego, ale i nasza, że tak powiem, pomoc typu, że jesteśmy tam, tak?
11: Że dałyście zainteresowanie.
10: Że dajemy siebie, że dajemy serce, że dajemy ciepło. Organizujemy różne bale, Andrzejki, Jasełka, Dzień Wiosny, pierwszy dzień lata, także naprawdę, ja pani powiem, w takim domu te dziewczyny, jak my przyjeżdżamy, to co my jesteśmy dla nich? Mamy, ciocie, one się poprzytulają. Ja na początku, ja się przyznam, jak pierwszy raz pojechałam, ja przez dwa dni płakałam. Jak wróciłam do domu, Jezu, ja nie wytrzymam. Ale przełamałam to i no teraz to już tam jestem właściwie takim częstym gościem, bo jest mi to bardzo bliski dom. I powiem szczerze, że jak ja teraz tam jadę, ja nie zauważam żadnego kalectwa. Ja już w ogóle nie widzę, że one są niepełnosprawne. To człowiek zupełnie inaczej później do tego podchodzi. I czasami sobie tak myślę, że ludzie gonią za czymś. Są tacy, że nie widzą w koło, co się dzieje, prawda? Są skupieni na sobie. I myślę sobie tak, jakby takich zabrać tam, tych takich w tych długich płaszczach z tymi dużymi samochodami, ich tam przywieźć. Jakby tak popatrzyli, to może inaczej by zaczęli podchodzić do różnych spraw i do życia.
11: Mm-hmm. A to nie jest tak, że właśnie działając w takiej organizacji same nabieracie dystansu do życia? Że zauważacie jego piękno?
10: Oczywiście, że tak. Wie pani co, wśród moich różnych takich znajomych, którzy wiedzą, czym się zajmuję, czasami do mnie mówią, bo jeszcze przecież zawodowo też pracuję, prawda? Mimo, że już jestem na emeryturze, się przyznam. Ale mówią do mnie, A co ty to wszystko robisz? Za czym ty gonisz? Gdzie ty pędzisz? Bo tak prawdę mówiąc, dla mnie doba to jest za krótka.
11: Zgadzam się.
10: Ma pani też to pewnie.
11: Tak.
10: Ale powiem pani, że prawda jest taka, że im człowiek ma więcej zajęć, tym jest lepiej zorganizowany. Mm-hmm. Ten czas mu się nie rozmywa między palcami, jak ja to mówię, prawda? Jak czasami trochę więcej mam jakiegoś czasu i tak usiądę, to już myślę, gdzie by lecieć, co by zrobić, gdzie zadzwonić, z czym zadziałać. O, i tak to wygląda, no. I zupełnie inaczej się patrzy na życie. My się cieszymy z każdego dnia. Ja codziennie dziękuję, że przeżyłam ten dzień. Że był piękny, że był dobry, że się z kimś spotkałam, że mogłam coś zrobić, że komuś gdzieś pomogłam. To jest naprawdę bardzo wielka wartość życia. Cieszyć się z każdego dnia. Ile jest markotentów, ile jest takich ludzi, którzy są niezadowoleni. No jest ta wrażliwość serca, prawda? Jest ta wrażliwość, jest ta taka, bym powiedziała, czułość, że człowiek czasami sobie myśli, Boże, czemu tak dużo jest takich różnych rzeczy, które doświadczają ludzi niedobrych, smutnych, złych. No ale tak jest skonstruowany świat i tak to wygląda i wiadomo, że my wszystkim nie pomożemy. Mhm. Staramy się pomagać tym, którzy do nas się zwracają i też

0: powstał pierwszy klub Lionsów, więc ten ruch jest w Polsce młody, tak można powiedzieć.
1: Mhm. W waszym przypadku powiedzenie, że gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść, nie pasuje.
0: Nie.
1: Kobiety się dogadują.
0: Tam, no tak, oczywiście, tym bardziej, że no, aż tak dużo to nas nie ma, bo w tej chwili w klubie jest 19 kobiet. Jak zaczynałyśmy, klub powstawał, było 21. Nie, to jest, każda ma jakieś, że tak powiem, swoje zainteresowania i wspólnie można więcej. Ja zawsze mówię, że w grupie zawsze można więcej zdziałać. No jedna osoba, jednej osobie trudno.
1: A można do was dołączyć?
0: No przyjęcie do klubu polega na tym, że do klubu się nie przychodzi, się nie zapisuje. Do klubu jest się, że tak powiem, zapraszanym i ma się tak zwaną osobę wprowadzającą. Czyli któraś z naszych koleżanek, która już jest w klubie, mówi: słuchaj, mam taką fajną dziewczynę, która chciałaby pomóc. I w ten czas zapraszamy taką panią do nas, jest się najpierw kandydatką, bo musimy zobaczyć, czy pani chce, czy pani się nadaje, czy pani się sprawdzi i to pani musi zobaczyć, czy znamy jej po drodze. I w ten czas składa się ślubowanie i jest się członkiem klubu.
1: Mm-hmm. A w jaki sposób wyszukujecie osób, które potrzebują pomocy? Czy one się do was zgłaszają? Czy wy szukacie takich miejsc?
0: Bardzo dużo osób do nas się zgłasza. Bardzo dużo, naprawdę. Dostajemy bardzo dużo takich listów z potrzebami różnymi. Piszą mamy dzieci niepełnosprawnych. Prowadziłyśmy też bardzo dużą taką akcję dla kobiet badań mamograficznych. To było w latach 2003-2007. Przebadałyśmy 6 tysięcy kobiet i to wszystko żeśmy finansowały, ale skupiłyśmy się na kobietach z tych terenów takich wiejskich tutaj. Wyszłyśmy w kontakt z gminami. Gmina przygotowywała nam listy pań. Gmina zapewniała dojazd, a my w akademii co sobotę 40 osób przyjeżdżało, 40 pań. I zawsze 2-3 koleżanki z klubu miały tam taki dyżur, żeby powiedzieć trochę o naszym klubie. I żeśmy w ten sposób przez te lata przebadały, mówię, 6 tysięcy kobiet. Z tego muszę pani powiedzieć, że 250 zostało uratowanych. Naprawdę.
1: No właśnie chciałam zapytać.
0: Wykryte w odpowiednim momencie została wykryta choroba, tak? I od razu zostały objęte opieką.
1: Mhm. Czyli tak naprawdę uratowałyście życie.
0: Życie, tak. Miałyśmy cudowną panią doktor Solską, która w Akademii Onkologią się zajmuje i ona z nami cały czas współpracowała i cały czas potem już prowadziła te kobiety, tak, które były zdiagnozowane i pomagała, żeby wyjść z tego.
1: To są projekty na dużą skalę, ale chyba najbardziej łapią za serce te takie pojedyncze historie.
0: Bo w takich pojedynczych historiach, no chyba czasu by nam trochę tutaj zabrakło, bo sporo jednak. I pompy insulinowe, i wózek taki specjalny. Dziewczynka, która grała w tenisa, niepełnosprawna, potrzebowała taki wózek, który był robiony na miarę dla niej, tak? Ona rosła, to pani rozumie, to nie jest, że się kupi jeden wózek, tylko w momencie, kiedy ona, że tak powiem, dojrzewała, to już nowy wózek był potrzebny. Też żeśmy taki wózek. Opiekujemy się również talentami. Mamy wspaniałą młodzież, której fundujemy stypendia i którą prowadzimy, aż już teraz mamy takich, że są doktorami i pracują w Akademii Muzycznej. Również pani, która sama wychowywała 6 dzieci, w tym miała niepełnosprawne, no to kupujemy różny sprzęt, łóżka rehabilitacyjne. Poza tym pod naszą opieką również mamy hospicja. Hospicjum dla malutkich dzieci na Oksywiu, które jest. Tam ufundowałyśmy samochód, który służy paniom, które jeżdżą po tych terenach takich wiejskich, tak? Tak zwane hospicjum domowe. Poza tym tutaj to hospicjum w Sopocie wspieramy. Ono w różny sposób. No, na przykład kupiłyśmy kuchenkę do kuchni, ale to jest kuchenka profesjonalna. To nie jest taka tania, tylko specjalny ma, że tak powiem, wymogi, prawda?
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Polskie hity.
2: SK2.

0: 9. Agata Chruściak, zapraszam. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego, a przypomnijmy, polski prezydent zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Załańskiemu orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem.
0: Mówił Karol Nawrocki, a decyzja o odebraniu orderu Orła Białego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki, setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Tylko w Wielkopolsce z pomocą strażacy wyjeżdżali ponad 500 razy. W Lesznie ranna została jedna

0: Osoba to nastolatek przygnieciony przez drzewo, a to jeszcze nie koniec gwałtownej aury. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami i burzami. I jeszcze mundial, znamy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcją, która 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonały Australię 2-0.
1: Dzień dobry, melduje się przy mikrofonie jak co tydzień po 9:00. Zaczynamy radio śniadaniowe w Radiu SK2. Z czym nie możecie wygrać w sobotni poranek? Bo ja na przykład z lenistwem i o lenistwie mógłbym zaśpiewać tak jak Ania Dąbrowska: z tobą nie umiem wygrać. Ten hit ode mnie na dobry początek naszego spotkania. Michał Hanczak, witajcie.

0: świeżo upieczony mąż pojawił się na antenie Radia SK2. Jeremi Sikorski tydzień temu wziął ślub. Wszystkiego najlepszego oczywiście życzę z całego serca. Niech wam się wiedzie, drodzy młodzi. Wracam, to hit Jeremiego, który zagrałem na dobry początek naszego spotkania, no bo wracam jak co tydzień między 9 a 13 z Radiem Śniadaniowym, czyli programem śniadaniowym nie w telewizji, a w radiu, ale jak to w śniadaniówkach bywa, tematów mnóstwo najróżniejszych mam dla was i tych muzycznych, bo będziemy świętowali urodziny różnych artystów albo jubileusze znanych płyt, ale też poza muzycznych. Trochę popodróżujemy z mikrofonem po Polsce, bo jest parę miejsc i parę imprez godnych i wartych odwiedzenia, do czego też będę was zachęcał. Ale wiem, że niektórzy ten weekend spędzają nad książkami albo nad testami, jeżeli studiują zaocznie, no bo to jest czas sesji. Jak studenci czują się przed tą letnią sesją?
1: Ja jestem bardzo dobrze nastawiony.
2: Bardzo niedobrze. Za dużo materiału do nauki.
3: Staram się systematycznie uczyć, a chociaż to i tak czasami nie wychodzi, da się nauczyć.
4: Czuję się dobrze przygotowany. Mam nadzieję, że wszystko zdam w pierwszym terminie.
0: Jak nie wy, to kto? Drodzy studenci słuchający Radia SK2, Mrozu i Thompson już teraz na naszej antenie z dedykacją dla was. SK

Wiktor Waligura w Radiu SK2. 4 pory roku, 4 dekady mijają właśnie od premiery albumu, z którego za chwilę wam zagram. Ta płyta to jeden z albumów zespołu Lady Punk o dwóch takich, co ukradli księżyc. I jak się pewnie większość z was już domyśla, to jest płyta z muzyką, która powstała na potrzeby serialu rysunkowego o tym samym tytule, o przygodach Jacka i Placka. No i najpopularniejszą piosenką z tego albumu było oczywiście i jest do dzisiaj Marchewkowe pole. Za chwilę sobie ten hit przypomnimy, a ja przy okazji wrócę do czasów mojego dzieciństwa bardzo wczesnego, bo tak się składa, że ten album jest moim równolatkiem. Ukazał się niedługo po tym, jak ja się urodziłem. Mój tata jakimś cudem tego winyla gdzieś tam w tych czasach dostał. Wtedy nie było to takie proste i zawsze przypominał mi, że ta piosenka i ta płyta to jest trochę taka pamiątka z moich narodzin. Pozdrowienia dla wszystkich równolatków. Jacka Placka, Lady Punk. Lady Punk 45-lecie obchodzą w tym roku. No i oczywiście dla równolatków Marchewkowego pola. SK2.

0: na bank. Ktoś z was, na przykład jadąc teraz na sobotnie zakupy, śpiewał sobie za kółkiem Jak zapomnieć, razem z 18L. Takie właśnie najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe. Za chwilę mała przerwa, ale potem gram kolejny hit tytułowy z właśnie wydanego albumu Roxy Węgiel. Ta płyta od wczoraj jest dostępna, nosi tytuł Błękit. No akurat ten hit znamy już od roku, ale oczywiście na tej płycie kryją się zupełnie premierowe piosenki. No i wychodzi na to, że Błękit jest kolorem zaczynającego się za chwilę lata. Tego przynajmniej Roxy Węgiel życzę.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka z Nałęczowa.
4: Rogar Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
10: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
11: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na Forest Festival. 25 lipca na scenie wystąpią Lemon, Miłosz, a także wyjątkowi goście Nosowska, Sara James, Liwka i Piotr Zioła. Letni wieczór i magia leśnego amfiteatru. Forest Festival, tam gdzie muzyka łączy się z naturą. Bilety operaleśna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa z grupy Orlen.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
15: I po reklamie.

0: Sezon na ten hit, czyli na piosenkę pod tytułem Sezon trwa w najlepsze. Dawid Podsiadło numerem 1 gorącej polskiej dwudziestki wczoraj, a więc można stwierdzić, że ten hit jest waszym ulubionym w ostatnich dniach. Można oczywiście głosować cały czas na sk2.pl, a lista w każdy piątek po 18 na naszej antenie. Już teraz zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka. Dzisiaj Dawid Podsiadło w ramach swojej stadionowej trasy obrotowy tour dociera do Gdańska. Za tydzień dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. A za chwilę o 10 newsy z kraju i ze świata. Potem z kolei kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Stygnie lato od Kuby i Kuby.
1: SK2. Reklama.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca.

0: klientów. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
2: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Gastorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: W dniach 11 i 12 lipca Sopocka plaża przy Molo ponownie stanie się areną jednego z najbardziej widowiskowych wydarzeń sportowych lata, a chodzi o Sopot Beach Rugby. Turniej rozgrywany w samym sercu miasta od lat przyciąga drużyny z Polski i z Europy, tworząc najwyższy poziom sportowej rywalizacji z wyjątkową nadmorską atmosferą. Dodatkowo w tym roku turniej kobiet i mężczyzn będzie częścią elitarnego cyklu European Beach Rugby Association i jednym z europejskich przystanków walki o klubowe Mistrzostwo Europy. Zmagania 11 i 12 lipca na plaży przy Molo w Sopocie, a wstęp jest bezpłatny.
14: 10. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszał zarzut zabójstwa. To Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
15: Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów.
14: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Prokurator skierował też wniosek o 3-miesięczny areszt. Utrudnienia mogą potrwać nawet do poniedziałku. To na linii kolejowej Poznań-Berlin, a dokładnie między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami, a wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Tysięczny mecz na Mundialu będzie nieco inny. Organizatorzy zapowiedzieli, że z tej okazji sędziowie dostaną specjalne naszywki, a na strojach pojawi się napis Match 1000. To podczas spotkania Tunezja-Japonia.
16: Zwykle mówię, że witam was gorąco, ale dzisiaj przy tych upałach to ja powiem, że tak chłodno was witam i orzeźwiająco. Michał Hanczak to Radio Śniadaniowe w Radiu SK2. Zajrzymy w tej godzinie i do Zakopanego, i do Gdyni. Będą też urodziny Wiktora Dyduły, ale na początek kombi.

0: Kasia Kowalska dodała nam trochę pieprzu i soli do śniadania sobotniego. Smacznego, jeżeli ktoś właśnie przy śniadaniu, a to jest radio śniadaniowe. Bardzo się cieszę, że mogę wam towarzyszyć. Michał Hanczak z tej strony. Teraz zaglądamy do Zakopanego, bo tam, słuchajcie, odżyły nadzieje tuż przed wakacjami. Nadzieje na bogatych turystów z Półwyspu Arabskiego. Powoli wracają loty z tej części świata. No i na przykład jedna linia już do Krakowa lata, druga dołączy na dniach. No i rzeczywiście górale zacierają ręce. Jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, to dobry znak, że loty wracają. Chociaż nie ma co liczyć na najazd arabskich turystów w tym sezonie.
1: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami. Zakładamy, iż około 50% rezerwacji, które miały się tego lata odbyć, będzie przywrócona i się zrealizuje.
2: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami. Dla fiakrów to jest bardzo dobry klient.
3: No, a zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
4: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
1: Także ruch wróci, ale w dużo mniejszym wymiarze niż mieliśmy z tym do czynienia w poprzednich latach i raczej będzie to już nie do podniesienia w sezonie 26.
0: Czyli jest szansa, że jeszcze tego lata w górach ceny dla polskich też turystów nie osiągną szczytu. Dobrze kombinuję, czy niekoniecznie? W każdym razie w Radiu SK2 za darmo mam dla was najlepsze polskie hity. Już teraz Cyrko i Prywatny Bal, a za chwilę jeszcze m.in. Quebo, Zalia i Faust. Nie ucieknę. SK2.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć

0: słuchacie Radia SK2, a przed chwilą w głośnikach zespół Subtuastic. Teraz jednak spotkanie z chłopakiem z gitarą, między innymi, i z wielkim talentem, no i też całkiem sporą popularnością, kilkoma dużymi hitami na koncie. A w dodatku dzisiaj z tortem i świeczkami, mam nadzieję. Bo to Wiktor Dyduła dzisiaj właśnie obchodzi urodziny. Dwójka z przodu po raz ostatni się pojawia. Młody jeszcze bardzo ten chłopak. Ale wróćmy sobie wspomnieniami do jego początków, do dzieciństwa i tak z okazji urodzin taki mini benefis na antenie Radia SK2 mu teraz urządzamy. Zapytałem Wiktora, czy pamięta swój pierwszy oficjalny występ na scenie.
1: Pierwszy raz na scenie był chyba w gimnazjum, kiedy grałem... A nie, przepraszam, w podstawówce Golców śpiewałem z kumplem. Byliśmy przebrani na galowo, mieliśmy okulary i śpiewaliśmy ściernisko. I rękę tak trzymaliśmy u góry, tak. No, super, super. I zapomniałem tekstu i się popłakałem, bo nie wygrałem pierwszej nagrody.
0: A co było pierwszym instrumentem Wiktora?
1: Mój pierwszy instrument to była plastikowa gitara, taka w stylu Guitar Hero, która wydawała różne dźwięki i mama później wyciągnęła baterię z niej, bo wkurzała wszystkich na okno.
0: Jak dobrze, że muzyka wygrała i Wiktor się nie zraził, tylko dalej grał, kiedy tylko mógł, już potem na prawdziwej gitarze i między innymi nagrał kilka hitów, które znacie doskonale z anteny Radia SK2. Ten największy to zdecydowanie Tam słońce, gdzie my i sobie teraz ten hit właśnie przypomnimy. Wiktora pozdrawiamy, wszystkiego najlepszego. Gdybyście chcieli go zobaczyć na żywo, a warto, to jutro możecie wpadać do Zduńskiej Woli, niedaleko Łodzi, bo tam w ramach koncertu z cyklu SK Music Tour Wiktor Dyduła wystąpi.

0: To jedna z nowości, które gramy na antenie Radia SK2. Nowy singiel Bledki z jej epki pod tytułem Eter. Tańcz. Można potańczyć. W końcu mamy sobotnie przedpołudnie. Wiem, że niektórzy tańczą głównie na rurze od odkurzacza w sobotnie przedpołudnie, ale mam nadzieję, że nawet jeżeli musicie sprzątać, to przy hitach z Radia SK2 jakoś tak idzie łatwiej. W tym programie dużo podróżujemy po Polsce z mikrofonem. W tej godzinie byliśmy już w Zakopanem, to teraz siop na drugi koniec Polski, czyli lecimy szybciutko do Gdyni, bo tam trwa już Święto Morza. Najbliższe dni pełne atrakcji. Dzisiaj na przykład można wybrać się i wziąć udział w wielkiej paradzie, która po godzinie 15 ruszy z placu Arki Gdynia. A co konkretnie kryje się pod hasłem Wielka Parada?
1: Parada Święta Morza bulwarem nadmorskim. Konkurs na najciekawsze morskie przebranie. Od klasycznych marynarzy, kapitanów, poprzez fantazyjne stroje na przykład takich stworów morskich.
0: Zapowiadała Mariola Śrubarczyk-Cichowska z Rady Miasta Gdyni. Święto Morza pełne atrakcji, również koncertów. Wszystkie szczegóły oczywiście czekają w internecie. A u nas morze polskich hitów. Za kilka chwil między innymi coś od Dawida Kwiatkowskiego, a także zespołu Strachy na Lach.
2: SK2. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
6: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
5: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
11: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
12: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesów centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
15: Schab wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
14: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
16: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
18: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
20: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
21: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
22: To będzie ostatnia reklama.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Ewelina Flinta z hitem Żałuję na antenie Radia SK2 przed godziną 11. Może i żałujemy, że naszych piłkarzy nie ma na mundialu, ale my w Radiu SK2 mamy mundialową akcję dla was, naszych słuchaczy. I wcale nie trzeba umieć grać w piłkę, chociaż jest to oczywiście mile widziane. To jest akcja SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszko w roli twarzy i głosu tej akcji, bo to właśnie Sławek zadaje wam zagadki, w których jedno słowo jest wygwizdane. Kto odgadnie, jakiego słowa brakuje, nie dość, że zgarnie tysiaka, to jeszcze zaprosimy go 4 lipca na PGE Narodowy w Warszawie na specjalny mecz, w którym do wygrania będzie 10 tysięcy złotych. Jeżeli chcecie się z nami pobawić, to wpadajcie już teraz na sk2.pl i koniecznie się zgłoście.
1: SK2. Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia

0: Masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Card Extra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Let's go!
4: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
10: I po reklamie.
11: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi szukają mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
12: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
11: Mówi Sylwia Faryna z tamtejszej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze, tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
13: W Bromnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego.
11: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie będzie również dziś. IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami dla zachodniej części kraju. Reprezentacja Brazylii odzyskała prowadzenie. To na liście drużyn z największą liczbą strzelonych goli w historii Mistrzostw Świata. W drugiej rundzie fazy grupowej tegorocznego mundialu Canarinhos pokonali Haiti 3-0 i mają na swoim koncie 241 trafień.
14: Minuta po 11:00. Bardzo się cieszę, że to sobotnie przedpołudnie spędzamy razem. Michał Hanczak z tej strony. Przed nami kolejna godzina radia śniadaniowego. Upalnie w ten weekend, ale może być burzowo. Natomiast pomimo burz, Antek Smykiewicz zaśpiewa na początek tej godziny, potem Sanach, a potem jeszcze 30 lat pewnego albumu Various Max.

0: lata 90. Moment, kiedy cała Polska usłyszała głos Kuby Badacha w takiej śmiesznej czapce w teledysku. Kuba Badach, Robert Jansson, Małe Szczęście. Ten hit warto sobie przypominać, jego treść zwłaszcza. Zwłaszcza w sobotnie przedpołudnie. Do Roberta Janssona jeszcze w tej godzinie wrócimy. Tymczasem w Radiu Śniadaniowym przygotowujemy się do wakacji. Jeżeli planujecie jakieś zagraniczne urlopy, zwłaszcza w krajach egzotycznych, to tak naprawdę jest to ostatni dzwonek, żeby się dobrze przygotować do tego wyjazdu, czyli na przykład zaszczepić na choroby, które mogą na was czyhać w jakichś bardzo odległych krajach. Jak się szczepić, na co, przed jaką podróżą, w jakim terminie? O tym wszystkim dowiecie się, odwiedzając na przykład Centra Medycyny Podróży, których w Polsce jest kilkanaście, no i w których czekają na was lekarze, którzy skonsultują was przed wyjazdem, nie tylko zaszczepią, ale też poradzą, co zabrać ze sobą na taki konkretny wyjazd. O tym dr Sławomir Ogórek z Centrum Medycyny Podróży w Olsztynie.
1: O czym nie zapomnieć, a co jest zbędne, bo różne schodzą opinie, pacjenci sobie wiozą pół plecaka probiotyków, nie wiadomo po co, a na przykład nie mają zwykłych środków odkażających i bandaża.
0: Ja już teraz wszystkim wam życzę udanych, bezpiecznych wakacji, nieważne czy będą gdzieś daleko w świecie, czy na tak zwanym RODOS, czyli rodzinnych ogródkach działkowych otoczonych siatką, znany skrótnie od dziś, czy na przykład będą to wakacje gdzieś w Polsce. Zresztą o tym, że Polska jest najfajniejsza, to jeszcze wam będziemy opowiadać. Ale teraz zagrajmy najlepsze polskie hity. Mam dla was nowość od Kasi Sienkiewicz. Były momenty.

0: S.
1: Tu Radio SK2, tu gramy najlepsze polskie hity, także te najnowsze, jak Flora Maćka Musiałowskiego. Było o florze, teraz jednak będzie bardziej o faunie, bo za chwilę pojawi się na antenie Radia SK2 orzeł, bardzo słynny, a to dlatego, że jutro minie 30 lat od premiery albumu Ego, czyli płyty zespołu Various Monks. Cofamy się teraz do 96 roku. Wtedy rzeczywiście mało kto wierzył, że grupa Various Monks odniesie jeszcze jakieś sukcesy, dlatego że z zespołu odeszła Anita Lipnicka i też kariery nie wróżono. A tu nagle pojawiła się prosto z szansy na sukces młoda blondynka Kasia Stankiewicz. No i to ją zespół zaprosił do dalszej współpracy. I okazało się to strzałem w dziesiątkę. Najpierw pojawił się singiel pod tytułem Orła Cień, który bardzo szybko podbił wszelkie listy hitów, no i w sumie stał się ikoną muzycznej popkultury w latach 90., bo nawet cytowany był przecież w Killerze. Kasia Stankiewicz napisała tekst do tej piosenki i jak mi przyznała, to był jej pierwszy w życiu napisany tekst, w dodatku bardzo szybko.
2: No akurat nie wiem, jakim nadaniem się dzieją takie rzeczy, ale czasami są takie tak zwane złote strzały i to był ten złoty strzał, bo ja napisałam tę piosenkę w 3 minuty.
1: Ten orzeł poszybował wysoko na listach hitów, ale potem ukazała się 21 czerwca płyta pod tytułem Ego z charakterystycznymi rybkami na okładce, no i przyniosła kolejne hity, m.in. Ten sen czy Mówią mi. Na 30-lecie płyty i rozpoczęcia współpracy z Kasią Stankiewicz grupa ogłosiła, że ruszy jesienią w trasę koncertową, jubileuszową, no i odwiedzi rzeczywiście mnóstwo miast i miasteczek. Daty i miejsca już są podane, więc sprawdzajcie. Wcześniej zresztą Various Monks można spotkać się podczas koncertów plenerowych w całej Polsce. Tego lata mają ich naprawdę mnóstwo. Także zagrają na festiwalach, m.in. na Poland Rocku. Ja teraz zagram ten pierwszy hit, który promował płytę Ego 30 lat temu. To oczywiście Orła Cień. I uwaga, jeżeli nie macie tej płyty jakimś cudem, a chcielibyście ją mieć na kompakcie, to ja mogę ją wam podarować przy sobocie. Tylko musicie mnie przekonać, że to do was właśnie ta płyta powinna trafić. Możecie podzielić się jakąś swoją historią związaną z piosenką Orła Cień. Czekam na Messengerze Radia SK2. Piszcie albo nagrywajcie głosówki.

0: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, prawda? Nie ma to jak wracać do siebie. I w ten sposób też można interpretować tę piosenkę Natalii Zastępy. My uwielbiamy wracać do siebie, czyli do naszego kraju i opowiadać wam o tym, co fajnego w Polsce się dzieje. W tym programie często z mikrofonem podróżujemy po różnych częściach Polski, ale przed wakacjami i przez dużą część wakacji będziemy wam po raz kolejny udowadniać na każdym kroku, że Polska jest najfajniejsza i będziemy też słuchać waszych opowieści o waszych ulubionych miejscach w naszym kraju, a w zamian będziemy wysyłać was w kolejne miejsca na weekendy do ekskluzywnych hoteli w całej Polsce, głównie nad morzem oraz w górach. Także jest to całkiem niezła gratka dla tych, którzy chcieliby wyrwać się gdzieś na trochę wakacyjnego luzu i w dodatku jeszcze zaznać odrobiny luksusu. Już teraz na sk2.pl można się zgłaszać do tej zabawy. Bądźcie czujni od poniedziałku, bo wtedy zaczynamy do was dzwonić i zapraszać was do pięciogwiazdkowych hoteli.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
21: I po reklamie.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Można już uznać, że to idealny hit na dziś, w dzień gorącego lata. Co prawda lato to astronomiczne, zaczyna się jutro, kalendarzowe pojutrze, ale już dzisiaj gorąco w całym kraju praktycznie. Uważajcie na siebie, dbajcie o nawodnienie, kremy z filtrem, okulary przeciwsłoneczne, no i o to, żeby schować się od czasu do czasu w cieniu. Ale w sumie to czekaliśmy trochę na taką właśnie upalną letnią pogodę, prawda? A skoro weekend z początkiem lata, no to w wielu miejscach w naszym kraju dużo się dzieje, bo i noc kupały, i wianki. Na przykład w Warszawie dzisiaj wianki nad Wisłą, czyli bardzo duża impreza plenerowa. Od 13 piknik świętojański w Parku Fontan, a wieczorem koncerty polskich gwiazd doskonale znanych z anteny Radia SK2, bo między innymi pojawią się Beata Ibaim, Kasia Nosowska, Anita Lipnicka, Margaret czy Patrycja Markowska. Wstęp oczywiście wolny, a zaprasza Radio SK2. Jeżeli jesteście z Warszawy albo macie blisko, chcecie wybrać się na wycieczkę, to koniecznie to zróbcie.
1: SK2. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
10: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99.

0: zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Z południa prosto nad morze na północ. W Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku niebawem wystąpią Jacek Wójcicki i Beata Rybotycka. To legendarni artyści, którzy przez lata byli filarami piwnicy pod Baranami. Duet wykona piosenki krakowskich kompozytorów. Usłyszymy m.in. utwory Zygmunta Koniecznego, Zbigniewa Preissnera, Jana Kantego Pawluśkiewicza, Andrzeja Zaryckiego czy Zbigniewa Wodeckiego, do słów wspaniałych poetów. Ewy Lipskiej, Leszka Aleksandra Moczulskiego, Michała Zabłockiego, Adama Asnyka i Jacka Cygana. Koncert pod tytułem Krakowskie klimaty odbędzie się w Filharmonii Bałtyckiej 25 czerwca, a bilety są dostępne.
11: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Problemy na czwórce między Pietrzykowicami a Wrocławiem. Tu przewróciła się ciężarówka. Ruch w kierunku stolicy Dolnego Śląska odbywa się tylko lewym pasem. Podobny wypadek na S5 między Krynicznym a Wrocławiem. Tam także w stronę Wrocławia pojedziecie tylko jednym pasem. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji. To po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował on o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami i to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku, to głos dziennika Jerusalem Post. Z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu. Dwie trasy, przewyższenia, setki rowerzystów i konkursy z nagrodami. Trwają wyścigi kolarzy podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Dziś rywalizacja na 20 i 40 kilometrów.
12: Błoto nas trochę przeraża, ale myślę, że będzie dobrze.
13: Dlaczego rower akurat?
14: Nie tylko rower. Maratony, półmaratony. No trzeba coś robić, nie, w życiu.
15: 3, 2, 1, start!
11: A rowerowe rajdy czekają na was również jutro.
16: To praktycznie końcówka wiosny, dlatego już przed 12 zagrałem hit w dzień gorącego lata i w tej godzinie radia śniadaniowego też lato muzycznie witać będziemy, a to za sprawą pewnego hitu, który znamy od lat 90. Ale wcześniej powiem, co zrobić, żeby zagrać na PGE Narodowym w Warszawie, nie będąc piłkarzem ani gwiazdą muzyki pop. Będzie też pewna śmierdząca sprawa. Michał Hanczak, zapraszam, tak czy owak.

0: Ania Karwan na antenie Radia SK2. To i hit w Tomi Graj. Grają piłkarze na mundialu, to znaczy nie nasi, ale wy możecie za to zagrać na PGE Narodowym w Warszawie. W dodatku ze Sławkiem Peszko i wcale nie musicie być zawodowymi piłkarzami. Co więcej, nawet nie musicie być bardzo wysportowani. Dacie radę, a pierwszym etapem, żeby znaleźć się na tym narodowym, jest po prostu odgadnięcie brakującego, wygwizdanego słowa wypowiedzi wspomnianego Sławka. Potrzebujemy oczywiście 11 osób. Wczoraj jako czwarty do naszej drużyny dołączył Janusz, który o poranku bardzo dobrze odgadł wygwizdane słowo.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do
2: tańca.
3: Do tańca. Do tańca? Na pewno? Tak. Jesteś tego na 100% pewny? Jesteś tego na 100% pewny?
2: Tak.
3: Jest! W końcu! W końcu się udało! Janusz! W końcu się udało! O poranku pierwsze powołanie poleciało.
2: Świetnie.
0: Janusz zgarnął tysiaka i zaproszenie do Warszawy 4 lipca. Wtedy to fundujemy mu nocleg, może wpaść z osobą towarzyszącą. No i w naszej drużynie zagra na PGE Narodowym razem ze Sławkiem Peszko. No i być może zgarnie 10 tysięcy złotych, bo to jest nagroda główna w całej zabawie. Od poniedziałku znowu szansa na to, żeby dołączyć do naszej drużyny, ale najpierw trzeba się zgłosić. SK2.pl to jest właściwy kierunek. Tam też czeka na was nowa zagadka od Sławka. To wy się zgłaszajcie, a ja mam już tutaj bardzo dobrych muzycznych zawodników, bo przed nami Mezo i Kasia Wilka, a zaraz potem Oskar Cyms.

Nie ma miejsca jak dom, nie ma to jak mrozu, kiedy dookoła nas piekarnik. Trzymajcie się tam jakoś, nie dajcie się upałom. Mrozu w Radiu SK2 ze swoim nowym hitem, Michał Hanczak z tej strony. W Radiu Śniadaniowym teraz będziemy witać lato. Ja wiem, że to lato zaczyna się tak naprawdę astronomiczne. Jutro kalendarzowe, pojutrze, ale przecież jest upał i jest weekend, już można powiedzieć całkiem letni. Dlatego muszę wam zagrać jeden z hymnów lata, tych polskich, które znają praktycznie wszyscy od kilku już pokoleń, bo ta piosenka ma ponad 30 lat. Cofamy się do 95 roku. Wtedy to formacja Nieżywych Schabów nagrała kawałek pod tytułem Lato, który o mały włos, a wcale nie znalazłby się na płycie Fantomas. Jednak ktoś zdecydował, że ta piosenka na tej płycie znaleźć się powinna i miał rację, bo bardzo dużo się zmieniło w życiu członków tej grupy po wydaniu tego kawałka. Na przykład wcześniej grupa jeździła na koncerty pociągami, a po sukcesie hitu Lato kupiła sobie busa, a nawet czasami fundowała sobie bilety lotnicze. Co więcej, jeden z członków zespołu kupił sobie 3 zegarki naraz. Także rzeczywiście Lato okazało się wtedy bardzo owocne. Sam teledysk powstawał bardzo chałupniczo, a w sumie to garażowo, bo Marek Kościkiewicz użyczył swojego garażu, do którego członkowie zespołu przyjechali. Przyjechali też inni przyjaciele grupy, bardzo znani. Na przykład pojawił się Andrzej Piaseczny, dziewczyny z grupy Desu, bardzo popularne wtedy, Agnieszka Maciąg, która zagrała na akordeonie pożyczonym od Marka Sierockiego. Takie to były czasy, takie to są wspomnienia związane z hitem Lato, który zresztą dostał mnóstwo nagród. Wygrał różne tam plebiscyty na przebój lata, przebój roku i tak dalej. Miał też nominację do Fryderyków za piosenkę roku. Lato, lato wszędzie, za chwilę sobie razem możemy zaśpiewać, to znaczy ja wyłączam mikrofon, a wy śpiewajcie, gdziekolwiek jesteście. Ja poza anteną też śpiewać będę. Formacja Nieżywych Schabów już teraz w Radiu SK2 na taki dobry początek lata i wakacji za chwilę. SK2.

0: Dobrze wracać do tej piosenki. Stanisław Sojka i Tolerancja na antenie Radia SK2. Jeżeli akurat teraz coś jecie, jesteście wrażliwi, macie też bardzo rozbudowaną wyobraźnię, to ja z góry przepraszam i uprzedzam, że teraz będzie śmierdząca sprawa, ale bardzo ciekawa ze względów przyrodniczych. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego spore poruszenie, a to dlatego, że lada chwila zakwitnie dziwidło olbrzymie. Nazwa cudowna, zapach nieco mniej, bo to jest naprawdę brzydki zapach, który ma przyciągać owady, opowiada Karolina Sokołowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Uwaga, już mówimy, czym to pachnie.
1: Zapach tak się opisuje jako mieszankę moczu, padliny, zgnitego mięsa. W okresie kwitnienia, żeby przyciągnąć zapylaczy i żeby jeszcze ten odór bardziej się unosił, potrafi podgrzewać dno kwiatostanowe.
0: Prawdopodobnie dziwidło olbrzymie w pełni rozkwitnie albo jutro, albo w poniedziałek. Bardzo krótko będzie można podziwiać ten kwiat, bo rzeczywiście to jest krótkotrwała sprawa. Może i lepiej, bo smród też jest konkretny. Ale jeżeli ktoś ma okazję, ktoś może, ktoś jest ciekawy, no to kierunek Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego jak najszybciej.
2: SK2. Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
6: Te starsze i te nowsze.
3: Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
10: I po reklamie.

0: Kilka chwil temu w Radiu SK2 mówiłem wam o śmierdzącym dziwidle olbrzymim we Wrocławiu, a tymczasem Iwona, nasza słuchaczka, napisała do mnie wiadomość, że ona nie musi wychodzić z domu, bo przy dwójce dzieci i mężu to ona dziwidło olbrzymie ma co tydzień w łazience. No i góra prania na nią czeka. No to może być czasami prawdziwa broń biologiczna. Trzymaj się tam dzielnie. Wszystkich was, którzy teraz piorą, sprzątają, robią jakieś bardzo ciężkie rzeczy, pozdrawiam. Za chwilę grać wam dalej będzie Kamil Kowalski. Między innymi zagra hymn tegorocznego męskiego grania, czyli Nareszcie. Od razu wam zdradzę, że w przyszłym tygodniu będzie można u nas upolować karnety na męskie granie. A ja pędzę dalej, no nie na koncert, a na zawody sportowe. Być może jeszcze z niektórymi z was w ten weekend spotkam się na Pustyni Błędowskiej podczas Małopolska Tour, czyli zawodów dla tych, którzy uwielbiają śmigać na rowerach. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.

0: zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
1: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na Forest Festival. 25 lipca na scenie wystąpią Lemon, Miłosz, a także wyjątkowi goście Nosowska, Sarah James, Liwka i Piotr Zioła. Letni wieczór i magia leśnego amfiteatru. Forest Festival, tam gdzie muzyka łączy się z naturą. Bilety operaleśna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa z grupy Orlen.
6: I po reklamie.
7: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Służby przyznają, że w przypadku 36-latka spełnione są wszystkie przesłanki, by areszt zastosować.
8: Obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
7: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Tragedia w Monachium. Dwa wagony towarowe zderzyły się na wiadukcie i spadły na ulicę. Zginęła jedna osoba. Trwa pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Dziś dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Przewidziano wykłady i warsztaty dotyczące m.in. pozwolenia na broń, sąsiedzkiej straży, ale też bezpieczeństwa podczas wakacji. A to wszystko dzieje się w Centrum Expo 21.
9: Ja dostałem pozwolenie, aby grać wam najlepsze polskie hity na ten długi weekend i mamy chyba, Agata, najcieplejszy moment dnia.
7: No chyba tak, cieplutko się zrobiło.
9: 13 i to jest przystanek tego, co czeka nas jutro i pojutrze, bo tak dochodzimy tutaj do wniosku, że jutro astronomiczne, a pojutrze już to kalendarzowe nam się zaczyna.
7: Czyli w pełni.
9: Lato.

0: Puka, puka. Na zachodzie dziki żar z nieba leci ponad 30 stopni. To ten, kto wymyślił klimatyzację, powinien dostać Nobla.
1: Zdecydowanie tak, polecam.
0: Na ochłodę Urszula.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, no pozamiatali. W SC2 najlepsze polskie hity na weekend. Ela też napisała na Messengera, że dzisiaj ciężka praca, gruntowne sprzątanie łazienki ją czeka. A łazienka obok kotłowni, czarno to widzę. Ela, może się wydawać, że człowiek w takiej sytuacji jest w czarnej dziurze, ale po wszystkim...
2: SK2.
1: Zobaczysz. Łazienka będzie jaśniejsza od prognozy pogody i to na cały tydzień. Sasza Strunin to nic, kiedy płyną łzy. Przy sprzątaniu to przecież przyjemność.

razem z tobą. Sobotnie porządki West 2 z Dawidem Podsiadło, u którego pełna mobilizacja. Testy świateł, dźwięku. Ekipy pracują na pełnych obrotach, bo o 21 Dawid Podsiadło da koncert. Na skręconej, obrotowej scenie rozkręci na pewno publiczność w Gdańsku. W SC2 hity, które wkręcają się w głowę. Idealne też do skręcania, ale biegania razem za nią wyszkoni. W ten weekend z SK2.

0: Adrenalina. Michał Szczygieł, Wesce 2 i Adrenalina. Policja interweniowała w sprawie mężczyzny, który chciał wejść do urzędu wojewódzkiego przez wentylację, czytam. A niełatwiej by było przez okienko?
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
1: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
2: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama. Castorama. Teoria
5: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: I pory

0: Przy takich hitach zamiata się tylko kapciami i to tak, że aż dziurę w pięcie można zrobić. Już za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy, a w nich Agata powie wam o tym, że pogoda, no, rozkręca nam się. Są alerty burzowe.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
5: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres Twojej inwestycji.

0: Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Cykl Good Morning Open Air w gdyńskim Konsulacie Kultury wprowadzi do programu festiwalu dwie debaty poświęcone wyzwaniom współczesnej branży muzycznej i dwa koncerty polskich artystów. 4 i 5 lipca w Gdyni w godzinach przedpołudniowych organizatorzy zaproponują przestrzeń do rozmowy o zdrowiu psychicznym twórców oraz o wpływie sztucznej inteligencji na muzykę. A po rozmowie na scenie patio odbędzie się koncert. Wystąpią dla nas przedstawiciele indie popu zmieszanego z rockiem alternatywnym, Skubas i Misia Furtak, czyli jedni z czołowych przedstawicieli autorskiej piosenki. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, a to wszystko w Gdyńskim Konsulacie Kultury.
3: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Brawa dla naszych. Mamy kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. Polskie siatkarki wygrały z Holandią 3-1 w swoim trzecim meczu turnieju. Jutro zmierzą się z Kanadą. Teraz na termometrach przeszło 30 stopni, a wieczorem popada. IMGW wydał alerty. Oprócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju to ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
4: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej.
3: Mówi nam Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW. Burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu. Połączyła ich wspólna pasja. Kolarze mierzą się nawet z ponad 40-kilometrową trasą. To podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej.
5: Jaki dystans za panią? Jak tam trasa?
6: Raczej płasko, a droga leśna dość wyboista, więc nadgarstki dawało odczuć.
7: Jechałem na trzecie miejsce na pudle.
3: Jutro kolejny dzień zmagań. Będą rodzinne rajdy czy rowerowe show.
8: Świetna pogoda, żeby wskoczyć na rower i złapać troszeczkę opalenizny. W kalendarzu też mamy dzisiaj 20 czerwca Światowy Dzień Żonglerki. Ja od razu się przyznaję, żonglować nie potrafię. Agata, ty?
9: Nie bardzo, nie.
8: O, czyli jak mamy ten sam talent do żonglowania obowiązkami. Bo tymi...
9: Zwłaszcza wykonywanymi przez męża, to tym, to umiem.
8: Tak, no, tak. I to codziennie. I one czasem wszystkie spadają naraz jak te piłeczki.

0: To u ciebie mąż, tak? Wykonuje mąż. Wszystkie obowiązki.
1: Mężu, już jadę, czekaj, kolejne będą żonglerki.
0: Dobra. Zrób dla niej herbatę z imbirem, smolasty WSC2. W ten

0: Po prostu bądź, no i możesz oglądać też mecz. A Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, to dzisiaj nas czeka. Takie mundialowe spotkania za oceanem, a my w SC2 czekamy na mundial na narodowym, bo chcemy zagrać razem z wami, najlepszymi słuchaczami SK Karniaki Cup. Tak się nazywa nasza zabawa, do której możesz dołączyć już teraz na sk2.pl. I tak też zrobili Emilia, Paulina, Kamil i Janusz. Oni wskoczyli do naszej ekipy, której trenerem jest Sławek Peszko, zgłosili się na sk2.pl, a my zadzwoniliśmy, oni odgadli wygwizdane słowo Sławka Peszki i jeżeli tak samo zrobicie w poniedziałek, dołączycie do finału SK Karniaki Cup. To ja już dzisiaj wam podpowiem, jak brzmi to słowo, znaczy nie powiem wam, jak brzmi to słowo wygwizdane, ale żebyście się mieli czas zastanowić przez cały weekend, co to za słowo jest. Uwaga!
1: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: No właśnie. I teraz myślcie, macie czas do poniedziałku, sk2.pl, SK Karniaki Cup, tam się zgłaszacie, a potem w poniedziałek, jak zadzwonimy do ciebie, musisz zgadnąć to wygwizdane słowo i skakujesz do naszej drużyny. A, i uwaga, jak będzie zgrupowanie, to stawiamy naszej drużynie eskowej hotel, dajemy 1000 zł za skórniaczków tak zwanych, czyli na wydanie, gdzie tam chcecie, tak zwane kieszonkowe, a jeszcze będzie turniej strzelania karniaków. Ten, kto będzie strzelał najlepiej, zgarnie 10 000 zł.
2: SK2.
0: I osobę towarzyszącą też można zabrać. Załap się do reprezentacji SK2. SK Karniaki Cup. Wyjdź na boisko z nami.

0: to teraz powspominamy sobie. Ciekawe, jakie wydarzenia i z jakiego roku. Zapraszam do wehikułu czasu w SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Łoch, ubierzcie się, ale mamy zimę i to jeszcze mamy zimę stulecia w Polsce, bo wylądowaliśmy w 1978 roku. Roku to, kiedy na dach świata Mount Everest bez butli z tlenem weszli pierwsi alpiniści. Amerykanie wystrzelili wtedy na orbitę naszpikowaną pierwszymi systemami GPS satelitę, a w Polsce wystrzeliła popularność zespołu 2 plus 1. 48 lat temu zabrał nas windą do nieba.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Co ciekawe, ta piosenka przez lata była hitem weselnym. Pewnie kojarzycie. Czasami też się już jeszcze ją puszcza, choć tak naprawdę opowiada dość smutną historię niespełnionej miłości. 2 plus 1 windą do nieba w naszym wehikule czasu w SC2.

0: aspektu z jeden moment, to jeszcze tak na moment zaglądamy do kolorowej prasy dzisiejszej. Widzę tutaj piękne zdjęcie. Agata Młynarska, jest Maja Jeżowska. Doda również nagłówek: gwiazdy młodnieją z wiekiem. No, nie ma się co dziwić. Każda chce przecież błyszczeć jak najdłużej.
1: SK2.
0: Tak jak Aga Chylińska, która już za chwilę.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Kto Leroy, bo niskie ceny ma.
8: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287. A rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
16: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
17: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
18: Wpadaj do Lidla, po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
22: I po reklamie.

0: Estet Valley Deep Punk i panowie dzisiaj pewnie będą jakiś urodzinowy torcik wcinać w kształcie płyty, ponieważ to właśnie dziś mijają 43 lata od wydania ich debiutanckiej płyty, która nosi taką samą nazwę jak zespół, czyli Lady Punk. Ten kawałek to Zostawcie Titanica, ja was na chwilę zostawiam, ale wracamy po godzinie, o godzinie 15 w Estet 2 do was z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca.

0: mnóstwo mebli i dodatku w wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
5: Deszczowy pierścień wokół Krakowa grzmi również w zachodniej Polsce, ale jeszcze po południu znajdzie się chwila na leżak i to co najlepsze w SC2, wichry i burze.
6: Najlepsze polskie hity.
5: Jak śpiewa Beata, wichry i burze, to wszystko by znów wiedzieć, że...

przyjemne bzyczenie w Estę, dwa weekendowe. Kuba i Kuba, na balkonie stygnie lato i latają komary. Naukowcy, czytam w internecie, twierdzą, że podobno osoby, które piją piwo, są dla komarów bardziej atrakcyjne niż abstynenci. Komary wolą taką krew. Po takim ukąszeniu na nodze bąbel, a komar na bąblony.

0: Nowy rozdział w robieniu muzyki przez Artura Rojka. Jeden z jego muzycznych elementów w SC2 w objęciach. Nowość, która znajdzie się na powakacyjnej płycie Artura.
1: SK2.
0: A teraz szybka akcja ratunkowa. Z Kaśką Cerkwicką wysyłamy SOS. Możecie takiego wysłać SMS-ka z treścią SOS. Jak załóżmy mąż albo żona jest na zakupach, SOS, kub lody dla ochłody, budka suflera jeszcze za chwilę, ratujmy co się da w SC2.

0: Jakbyśmy przemierzali amerykańskie stepy z Lambery i Tripsem w SC2, dzięki powiedział też Donald Trump, czytam w internecie, bo dostał kolejny prezent. Nowy samolot Air Force One od Kataru i powiedział, że byłoby głupotą odmówić. Ja, odmówiłbym. Nawet nie myślę, ile kosztuje ubezpieczenie takiego samolotu.
1: SK2.
0: Pewnie niebotyczne pieniądze. Bledka, komu miałabym powiedzieć już za chwilę w SC2?
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa?
2: Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
2: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Można jej słuchać o wiele częściej w radiu. Nie tylko co tydzień kołysząca w SC2 Ania Karwana, za chwilę akcja. 16 i rozbijamy bank z Sylwią Grzeszczak.
1: Reklama.
2: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na Forest Festival. 25 lipca na scenie wystąpią Lemon, Miłosz, a także wyjątkowi goście Nosowska, Sarah James, Liwka i Piotr Zioła. Letni wieczór i magia leśnego amfiteatru. Forest Festival, tam gdzie muzyka łączy się z naturą. Bilety operaleśna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa z grupy Orlen.
3: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
10: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: Szlachetne zdrowie. Ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
19: Nasze ukochane zabawki ożyły na ekranie. W kinach możecie już oglądać piątą część tej historii, w której Buzz, Woody i reszta ekipy muszą stawić czoła nowemu zagrożeniu w postaci Lilypad, zaawansowanego technologicznego tabletu dla dzieci. Polecamy odwiedzić więc najbliższe kino, a w drodze odpalić aplikację Radia SK. Tam czeka na was stacja Toys.

0: SC2 podbijamy w ten weekend to, co najlepsze. Polskie hity, wielki w swoim hicie Eli Lamasa Bachtani. Podbijana również mundialowa piłka, ciekawe, kontrowersyjne spotkania, między innymi Turcja-Paragwaj. Paragwajczyk, czytam, dostał czerwoną kartkę, ale za co? Za to, że miał zakryte usta. Mówił coś do zawodnika drużyny przeciwnej, no i miał zakryte usta dłonią. Sędzia to widział, wyjął czerwoną kartkę, bo tak nie wolno. Sędzia potrafi czytać z ust i on musi widzieć, co piłkarze mówią do siebie.
1: Zapłacili za 3-0, będzie 3-0.
0: Finalnie Paragwaj wygrał z Turcją 1-0, no ale grał w osłabieniu.
2: Eskad.

0: A to teraz łapiemy oddech i wskakujemy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Pamiętacie czasy, kiedy pojawił się pierwszy Walkman? No, mnie jeszcze na świecie nie było, jak pojawił się ten pierwszy. Ale wiem, że to cacko chciał mieć wtedy każdy w 1979 roku. To te czasy, kiedy każdy też chciał wrzucić do Walkmana kasetę z Anną Janter, bo właśnie 47 lat temu we współpracy z Budką Suflera stworzyła ten numer.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Nic nie może przecież wiecznie trwać, chyba że wesce dwa najlepsze polskie hity Anna Jantar w wehikule czasu.

0: Kasia Popowska, bo lubi pop. I przyjdzie taki dzień w SC2. Dzień lata po weekendzie na pewno, a 30 czerwca przyjdzie taka noc. Artykuł mi wyskoczył, że 30 czerwca w nocy na niebie zobaczymy tak zwany truskawkowy księżyc. Pięknie będzie wyglądał. To będzie też idealna sytuacja, aby zaaranżować randkę. O, stolik, niebo pełne gwiazd i wisienka na torcie. Truskawkowy księżyc.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadnij.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Najlepsze.

0: gdy nie ma dzieci, to jesteśmy w ST2 razem z wami, oczywiście jak aniołki grzeczni, jak Antonina van Dessel, która już tutaj za chwilę przejmie stery i będzie dla was grać najlepsze polskie hiciory. A że dzisiaj jest Światowy Dzień Surfingu, czyli to są tak zwane deski, na których się pływa, to pewnie będzie sztachet party. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
14: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
13: Oraz bekonu i syropu klonowego.
14: Trudno wskazać faworyta.
13: Spróbuj, może tobie się uda.
14: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
15: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
16: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
15: Zaraz wszystko wyjaśnię.
17: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
18: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
21: I po reklamie.
22: Tę jakże gorącą czerwcową sobotę wybiła punktualnie godzina 17 na zegarach ST2. Ja nazywam się Antonina van Dessel i obiecuję, że będę wam puszczać tutaj najlepsze polskie hity, ale oprócz tego w tej godzinie zdradzę wam sposoby na upały, jak skutecznie się schłodzić.

No i to Boom Rozu, nie ma miejsca jak dom w Radiu SK2, a my doczekaliśmy się. Upały wreszcie zameldowały się w Polsce, no i powiem wam, że wyrobiły się dosłownie na ostatnią chwilę, no bo już jutro, 21 czerwca, startuje astronomiczne lato w końcu. No i pogoda najwyraźniej sprawdziła kalendarz, no i stwierdziła... No dobra, no to już niech będzie. Na szczęście, słuchajcie, są proste sposoby na ochłodę. Podstawa to nawadnianie oczywiście, a nic nie smakuje latem tak dobrze jak domowa lemoniada oczywiście. I tutaj prosty, szybki przepis. Cytryna, odrobina miodu, dużo kostek lodu. No i voilà, gotowe. Świetnie też na upały sprawdzi się schłodzony arbuz. Chłodzi, nawadnia, no i można go jeść praktycznie bezkarnie, bo to jest praktycznie sama woda i nie ma kalorii. A jeżeli komuś nadal będzie za gorąco, no to spokojnie, bo za kilka miesięcy przypomnicie sobie te temperatury i powiecie: ach, wtedy to było pięknie. SK2. Dlatego korzystajmy z upałów, a muzycznie już teraz Sumptuastic za jeden uśmiech twój.

0: Przed chwilą Bledka zachęcała nas do tańca, więc jeżeli w rytm tej piosenki pomyśleliście, no fajnie byłoby dzisiaj gdzieś potańczyć, no to mam dla Was gotowy plan na ten ciepły, przyjemny i sobotni wieczór. Chociaż noc kupały wypada dopiero jutro, to jej świętowanie w większości dużych miast w Polsce zaczyna się już dzisiaj. To jedno z najstarszych słowiańskich świąt związanych z początkiem lata, no a w wielu miastach w całej Polsce odbywają się tak zwane wianki z tej okazji. I są koncerty, warsztaty, wspólne wyplatanie wianków oczywiście i puszczanie ich na wodzie, pokazy i sporo letnich atrakcji pod gołym niebem. Także jeżeli jeszcze nie macie planów na dzisiejszy wieczór, no to właśnie znalazłam Wam jeden i to bardzo dobry. Nie dziękujcie, no po prostu korzystajcie z lata, bo wiecie jak to jest. Ono jak zwykle minie szybciej niż zdążymy się nim nacieszyć, więc trzeba korzystać.
1: SK2.
0: A u nas już teraz Lemon i numer napraw.

0: No i tak właśnie wam gramy. To była Lanbery, Ostatni most. No a słuchajcie, każdy z nas zna ten moment, kiedy idziemy z siatką pełną butelek i puszek do recyklomatu. No i oczywiście recyklomat zapchany. Albo nie działa, albo kolejka jak w sklepie w sobotę przed zamknięciem. Trochę nerwów, trochę noszenia i myślę, czy to w ogóle ma sens. No powiedzcie mi, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto tak nie miał. Ja na przykład dzisiaj rano zwątpiłam w sens życia przy recyklomacie. No a tymczasem uczniowie z Lublina pokazali, że z tego może wyjść coś naprawdę, ale to naprawdę wielkiego. Przez prawie 14 godzin wrzucali butelki i puszki do recyklomatu, a ze zwrotu kaucji zebrali prawie 20 tysięcy złotych. I co ważne, te pieniądze przeznaczyli na rehabilitację swojej koleżanki. Ich akcja została też zgłoszona do Księgi Rekordów Guinnessa i to jest naprawdę coś wow! No i nagle coś, co zwykle nas mega irytuje, stało się świetnym pomysłem na działanie i realną pomoc. Oczywiście wielkie brawa za inicjatywę, wytrwałość, no i za to, że z zapchanego automatu da się jednak zrobić coś naprawdę, ale to naprawdę dobrego. No i o to chodzi.
1: SK2 Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Dewizjonu 303. Inwestycja w Pruszczu Gdańskim od dewelopera Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4 pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
7: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
8: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
10: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
11: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na Forest Festival. 25 lipca na scenie wystąpią Lemon, Miłosz, a także wyjątkowi goście. Nosowska, Sara James, Liwka i Piotr Zioła. Letni wieczór i magia leśnego amfiteatru. Forest Festival. Tam, gdzie muzyka łączy się z naturą. Bilety operaleśna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa z grupy Orlen.
12: A
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Długoterminowy związek czy wakacyjna przygoda?
14: To ty decydujesz.
13: Mieszkania w abonamencie od Resi for Rent. Bez prowizji i ukrytych kosztów. Stała cena przez cały rok.
14: Umowa na okres od 3 do 12 miesięcy.
13: Dwie lokalizacje. Gdańsk Stocznia, Nowomiejska 4-6 i Gdańsk Zielony Trójkąt, Reja 24G.
14: Komfortowe, w pełni wyposażone wnętrza z Wi-Fi.
13: Szczegóły na zamieszkajnadmorzem.r4r.pl.
14: Resi for Rent. Na chwilę.
13: Resi for Rent. Na dłużej.
15: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 18 w sobotę duet idealny Sanach i Krzysztof Zalewski Eviva l'Arte. A po 18 w SC2 nie zwalniamy oczywiście tempa i lecimy dalej z najlepszą polską muzyką. I na początek Michał Szczygieł, Męskie Granie Orkiestra 2026 i Sylwia Grzeszczak, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się dosłownie za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
8: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
0: No i mamy punktualnie godzinę 18 w sobotę 20 czerwca. To jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity, a ja nazywam się Antonina Wandesel i mówię wam dzień dobry, dobry wieczór, bo za oknem pięknie, jasno i ciepło. No i oprócz najlepszych polskich hitów, w tej godzinie powiem wam, co możecie zrobić, żeby pławić się w luksusie w zbliżające wakacje, nadchodzące wakacje z SK2.
11: Najlepsze polskie hity.
12: Polskie hity.
11: SK2.
0: A na początek Michał Szczygieł i jego spontan. Spontan najlepszy zawsze. Chcę wyjechać.

to była Budka Suflera i Bal Wszystkich Świętych. No a jeżeli wy jeszcze nie macie planów na lato, to mam coś, co może je za was zrobić. Słuchajcie, w Radiu SK2 rusza właśnie wakacyjna zabawa Polska jest najfajniejsza, w której do wygrania są pobyty w najlepszych 5-gwiazdkowych hotelach w najpiękniejszych miejscach w całej Polsce. Góry, Mazury, morze, wszystko co tylko chcecie. I zaczynamy od naprawdę mocnego otwarcia. Jako pierwszy do wygrania wjeżdża hotel dr Irena Ellis w Polanicy Zdroju, a dalej same luksusowe obiekty rozsiane po całej Polsce, w których odpoczynek, no słuchajcie, naprawdę nabiera zupełnie nowego znaczenia. Jakby będzie tam luksusowo. I co ważne, to nie tylko komfort i piękne widoki, i spa, i jacuzzi na świeżym powietrzu, ale też prawdziwe kulinarne rarytasy. Sprawdziłam. W dr Irena Ellis w Polanicy Zdroju, w tym hotelu, ravioli z cielęciną, tatar z łososia. Ach, czego tam nie masz, się obśliniłam. No, brzmi tak dobrze, że naprawdę robi się głodno od samego słuchania. A zasady, żeby wybrać się do tych luksusowych hoteli, są proste. Zgłaszacie się na stronie sk2.pl, odpowiadacie na pytanie, jaki jest wasz ulubiony wakacyjny zakątek w Polsce, no i możecie trafić do naszego antenowego quizu o Polsce. No a stamtąd to już tylko krok do luksusowego wypoczynku. Więc krótko mówiąc, wakacje same się nie zaplanują, ale z Radiem SK2 mogą być naprawdę, no, na najwyższym poziomie. Więc co, do dzieła!

0: Czasu.
1: Halo, halo, my wsiadamy do naszego radiowego wehikułu czasu i robimy szybki teleport do roku 1984. Na świecie dzieje się bardzo dużo. Michael Jackson właśnie podbija listy przebojów po premierze Thrillera, a Apple pokazuje swój pierwszy komputer Macintosh, który, no, zmienia sposób myślenia o technologii. W Polsce z kolei rodzą się przyszłe gwiazdy, m.in. Robert Kubica, a kilka lat później Monika Brodka. No i w tym całym klimacie dzieje się też coś muzycznie absolutnie wyjątkowego. To właśnie 1984 i skóra zespołu IARL, nagrana w legendarnym studiu radiowej Trójki. No i numer szybko trafia na antenę i zostaje tam na mega długo. Spędza na liście przebojów programu trzeciego aż 32 tygodnie, z czego kilka razy melduje się na samym szczycie. I to jest taki kawałek o młodym chłopaku w skórze, który w jednej chwili zostaje oceniony przez tłum. I historia niby prosta, niby banalna, ale bardzo mocna, bo pokazuje, jak łatwo przypiąć komuś łatkę tylko przez wygląd. Trochę ulicznego klimatu, trochę buntu i charakterystycznego brzmienia, które wtedy bardzo wyróżniało się na tle wszystkiego. I tak właśnie skóra stała się jednym z tych numerów, które nie tylko grały w radiu, ale naprawdę zapisały się w historii polskiej muzyki.
0: SK2, wehikuł czasu.
1: Zatem już teraz w radiu SK2 IARL, no i numer skóra. Posłuchajmy.

0: to w Radiu SK2 był zespół T-Love i nie. A ja powiem wam teraz tak, bo będzie coś z naszego show biznesowego podwórka. No i trzeba przyznać, że nasi to potrafią się bawić i wyglądać jak z czerwonego dywanu. Z zasadą albo grubo, albo wcale. I tym razem oczy wszystkich zwrócone były na Mediolan i pokaz Dolce & Gabbana, gdzie pojawili się Robert Lewandowski i Anna Lewandowska. I jak to u nich pełna klasa, światowy poziom, no i zero przypadkowości. Robert po raz kolejny pokazuje, że nie tylko na boisku gra w najwyższej lidze, ale i w modzie i stylu. Ania wystroiła się w prześwitującą suknię za około, no takie tam wiecie, 20 tysięcy złotych. Z kolei Robert ubrany był w białą koszulę na krótki rękaw, bordowe spodnie, no i całość zwieńczył mokasynami. No pięknie wyglądali. No i ci to potrafią się bawić, oczywiście. Całość zobaczycie w mediach społecznościowych Ani. Od przygotowań aż po imprezę, zgodnie z zasadą, że jak czegoś nie ma w internecie, no to znaczy, że po prostu tego nie było. I tak sobie myślę, że no, jedni zastanawiają się, co na siebie włożyć do sklepu po bułki, a inni planują stylizację na Mediolan. No i to się nazywa różnica poziomów.
1: SK2. Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
2: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na Forest Festival. 25 lipca na scenie wystąpią Lemon, Miłosz, a także wyjątkowi goście Nosowska, Sara James, Liwka i Piotr Zioła. Letni wieczór i magia leśnego amfiteatru. Forest Festival, tam gdzie muzyka łączy się z naturą. Bilety operaleśna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa z grupy Orlen.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
14: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
14: Tak, wiedziałem!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Długoterminowy związek czy wakacyjna przygoda?
16: To ty decydujesz.
6: Mieszkania w abonamencie od Resi4Rent. Bez prowizji i ukrytych kosztów. Stała cena przez cały rok.
16: Umowa na okres od 3 do 12 miesięcy.
6: Dwie lokalizacje. Gdańsk Stocznia, Nowomiejska 4-6 i Gdańsk Zielony Trójkąt, Reja 24G.
16: Komfortowe, w pełni wyposażone wnętrza z Wi-Fi.
6: Szczegóły na zamieszkajnadmorzem.r4r.pl.
16: Resi4Rent. Na chwilę.
6: Resi4Rent. Na dłużej.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
19: I po reklamie.
20: Najlepsze polskie hity. SK2.

0: Na zegarach za moment wybije godzina 19, a to była grupa ONA i ich numer Drzwi. Po 19 SK2 oczywiście zapewnia Wam dalej najlepsze polskie hity i na początek Sylwia Grzeszczak, Gabriel Fleszar i Sanach z Vito Bambino. Rozkręcać potem będziemy się jeszcze bardziej, więc no słuchajcie, nie ma lepszego wyboru na taki sobotni, letni, ciepły wieczór, no niż SK2. No więc co? No słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy

0: spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
1: Na kanapie komplet.
0: Miski wypełnione po brzegi.
1: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
0: Czekamy na pierwszy gwizdek.
1: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: I po reklamie.
10: Dobry wieczór, na kilka chwil po godzinie 19. Formalnie mamy wieczór, a wizualnie nadal dzień i my się tego trzymamy i zamierzamy korzystać. A jak dorzucicie do tego jeszcze porcję najlepszych polskich hitów, które gwarantuje Wam Radio SK2, no to robi się sobotni wieczór letni i idealny. Antonina Van Dessel, zaczynamy.

0: Oj, kiedyś się oszukam i włączę mikrofon i usłyszycie, jak śpiewam. No ale nie da się nie śpiewać. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku w Radiu SK2. Ale nie o tym, nie o śpiewaniu, no bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Surfingu, czyli moment, w którym wszyscy myślą o falach, desce i oceanie. No ale słuchajcie, spokojnie, zanim ktoś zacznie pakować deskę i szukać oceanu, przypominam, surfować można też bez wody, a w praktyce większość z nas i tak surfuje, ale po internecie. Scroll, klik, przewijanie, no i nagle człowiek nie wie, kiedy minęło pół dnia. No i tutaj pójdę o krok dalej. Przeanalizowałam sobie ten dzień surfingu. No i mam swoją wersję, słuchajcie. My surfujemy w Radiu SK2 po polskiej muzyce. Tutaj fale są inne. Jedna piosenka goni drugą, a człowiek daje się po prostu ponieść rytmowi. No, więc skoro już jesteśmy na tej fali, no to teraz w Radiu SK2 Virgin i dwie bajki. No to posłuchajmy.
1: SK2.

Może nie była to taka wesoła piosenka, ale jednak z motywem tańca, więc idealnie na sobotni wieczór. Dawid Kwiatkowski i Kaja, proszę tańcz w Radiu SK2. Słuchajcie, mundial trwa w najlepsze i to dosłownie, bo właśnie jesteśmy na żywo przy meczu Holandia-Szwecja, który się mocno rozkręca i robi się tam no naprawdę gorąco, bo na tablicy już 2-0 dla Holandii. No i nasi co prawda na tym turnieju nie grają, ale to wcale nie znaczy, że u nas będzie cisza piłkarska, bo my gramy swoje i to u siebie na pełnym stadionie emocji. Przed wami SK Karniaki Cup w Radiu SK2 z ambasadorem akcji Sławomirem Peszko, który no wie o futbolu i dobrej zabawie chyba wszystko. Zgłaszacie się przez stronę sk2.pl, zgadujecie brakujące słowo w zagadkach, no i trafiacie do naszej antenowej gry. I już mamy pierwsze transfery. W naszej drużynie mamy już 4 osoby, a kolejne miejsca nadal czekają na zawodników z dobrą intuicją i jeszcze lepszym refleksem. No a co do nagród, bo to jest najważniejsze, nie? Na najlepszych czeka wyjazd na PGE Narodowy na wielki finał SK Karniaki Cup, spotkanie ze Sławomirem Peszko, no i ekipą Radia SK i SK2. 1000 zł kieszonkowego, wspólne oglądanie meczu 1/8 Mistrzostw Świata w loży oraz udział w konkursie rzutów karnych, no gdzie do wygrania jest 10 tysięcy złotych, więc myślę, że całkiem spoko, a dodatkowo świetna zabawa. No więc pamiętajcie, mundial może jest gdzie indziej, ale karniaki strzelamy u siebie z Radiem SK2 na Narodowym z emocjami, które grają do ostatniego gwizdka. No to co, jedziemy!

0: No to był numer idealny na takie wakacyjne, letnie chillowanie. Sarsa jak w filmie w Radiu SK2. No a u nas jest w Polsce jak w filmie, tylko takim kulinarnym, dlatego że sezon na warzywa i owoce rozkręca się na dobre. No i w tym roku w knajpach i na talerzach rządzi jeden niepozorny hit, czyli tam-tara-tam-tam, bób. No i słuchajcie, czego ja nie widziałam z bobu? Chipsy z bobu, pasty, kremowe zupy, makarony. Wszędzie go pełno i wygląda na to, że awansował do ligi premium letnich przekąsek. Za te dania trzeba zapłacić naprawdę krocie. No a najprościej, no to wiadomo, klasyka. Osolona woda, gałązka koperku i mamy gotowy smak lata i mało kalorii. A jeżeli ktoś z Was lubi wersję taką bez liczenia kalorii, to od siebie polecam bób podsmażony na maśle z przyprawami. Może to nie jest fit, ale znika w sekundę. To jest po prostu pyszności. No i prawda jest taka, że z bobem jest tak, że jak już się zacznie go jeść, to naprawdę bardzo ciężko skończyć. No i widzicie, i tyle. Miska bobu i nagle dzień robi się lepszy i daje tyle szczęścia. W Radiu SK2 za moment muzycznie takie trochę rytmy bardziej mroczne. Metzner i jego numer Gotham.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadnij.

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie. Długoterminowy związek czy wakacyjna przygoda?
3: To ty decydujesz.
2: Mieszkania w abonamencie od Resi4Rent. Bez prowizji i ukrytych kosztów. Stała cena przez cały rok.
3: Umowa na okres od 3 do 12 miesięcy.
2: Dwie lokalizacje. Gdańsk Stocznia, Nowomiejska 4-6 i Gdańsk Zielony Trójkąt, Reja 24G.
3: Komfortowe, w pełni wyposażone wnętrza z Wi-Fi.
2: Szczegóły na zamieszkajnadmorzem.r4r.pl.
3: Resi4Rent na chwilę.
2: Resi4Rent na dłużej.
4: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.

0: Oj, bardzo dobry duecik. Zagraliśmy wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 20. Daria Zawiałow i Artur Rojek, numer Dziwna. Po 20 na start Perfect, Sobel, Lady Punk. Ach, będzie bardzo dobrze. Antonina Van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Korzystajcie koniecznie z tej pogody, bo nie wiadomo jak długo będzie. Buziaki, pa!
1: Reklama.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.

Reklama. Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl. I po reklamie.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: SK2.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja

0: odnosi. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

Być kres, płynie wzdłuż rzecz. Cicha woda w zegier wie, cicha woda wie. Zegier trzeba robić kres, płynie wzdłuż rzecz.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: Patruj miasto.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.